0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj kalendarz liturgiczny Kościoła przywołuje świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła, cysterskiego mnicha z XII wieku. Ten święty przypomina, że wiara domaga się pogłębienia intelektualnego, które może dokonać się tylko i wyłącznie z sercem wolnym od grzechu i z umysłem przepełnionym światłem Ducha Świętego. Niech rozpoczynająca się Eucharystia przybliży nasze serca i umysły do Pana Boga, źródła i szczytu wszelkiego poznania. Uczestniczymy we mszy świętej koncelebrowanej. Ksiądz Mirosław Prasek, którego bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej, sprawuje tę ofiarę mszy świętej w intencji o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Zuzi z okazji 9. rocznicy urodzin i dla całej jej rodziny. Ja zaś w intencji Bernarda Czuchwickiego w 5. rocznicę jego urodzin o potrzebne dary i łaski, Bożą opiekę i Boże błogosławieństwo. Byśmy godnie modlili się, to uznajmy nasze grzechy, nasze słabości i teraz za nie przeprośmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard opadł, przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan, chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne

przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem wszystkim przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dziś obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. Ten teolog i mistyk był jednym z najwybitniejszych postaci kultury dojrzałego średniowiecza. Należał do zakonu cystersów, którzy tchnęli nowego ducha w ideał życia monastycznego, a który 6 wieków wcześniej zaproponował święty Benedykt. Starali się więc żyć jego wskazaniami. Ora et labora, módl się i pracuj, przyczyniając się do rozwoju duchowego, ale również materialnego cywilizacji europejskiej. Pracowici mnisi rozpowszechnili nowe sposoby uprawy ziemi, mieli też wielki wkład na polu architektury i inżynierii, ale równocześnie dbali o to, aby wytwarzane ciężką pracą bogactwo nie przesłaniało tego, co jest najważniejsze. Cysterskie kościoły były początkowo surowe, oszczędne w ozdoby, a zarazem piękne. Sam Bernard ganił nadmierny przepych dekoracji świątyń. Obawiał się, że skupienie na sztuce może prowadzić do zapomnienia o ubogich. Wiadomo z przekazów, że chłopi woleli być poddanymi w dobrach cysterskich niż szlacheckich, gdyż byli tam zawsze dobrze traktowani i korzystali z osiągnięć mnichów. W epoce baroku również w cysterskich kościołach pojawiają się jednak wspaniałe, wykonane ze szlachetnych materiałów ołtarze, inne dekoracje. Nie musiało to oznaczać odejścia od pierwotnych ideałów. Widać to w klasztorze w Wąchocku, gdzie nadal modlą się i pracują cystersi. Surowy gotycki kościół jest bogato zdobiony. Miało to służyć zakonnikom i wiernym, aby przypomnieć o tym, że ich celem jest dom Ojca, którego piękno zapowiada sztuka. Cele zakonników i ich miejsce pracy pozostały jednak skromne, choć solidne, budowane na wiele wieków. Można powiedzieć, że materialne owoce pracy mnichów były i są skierowane ku dobru duchowemu. Wspominając w dniu dzisiejszym świętego Bernarda, prośmy o łaskę wiary i zaufania,
aby pójście za Jezusem było dla nas ważniejsze od wszelkich dóbr i zaszczytów, bez względu na realizowane powołanie. Prośmy też o dar wolności, aby sprawy tego świata nigdy nie przesłoniły nam bliźniego oraz naszego powołania do wieczności. I pamiętajmy, o czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Bóg zaprasza człowieka do bliskości ze sobą. Przygotowuje dla człowieka ucztę, daje nowe serce i czeka na jego odpowiedź. Można jednak usłyszeć zaproszenie i nic z nim nie zrobić. My odpowiedzmy tak. Odpowiedzmy tak na to Boże zaproszenie nie tylko słowami, ale całym swoim życiem. Amen. Do Boga, który posyła ludziom ducha prawdy, wznieśmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby mężnie, wytrwale i z miłością głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Za studiujących i wykładających teologię, aby swoje obowiązki realizowali z pokorą, prostotą i wytrwałością. Ciebie prosimy. Za odpoczywających na wakacjach, aby ten czas wykorzystali również na zerwanie z grzechem oraz na nawrócenie i pokutę. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozeznających swoje życiowe powołanie, aby otwarci na działanie Ducha Świętego podjęli dojrzałe i odpowiedzialne decyzje. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwa, opiekę Maryi, potrzebne dary i łaski dla Zuzi z okazji 9. rocznicy jej urodzin oraz dla całej jej rodziny, jak również dla Bernarda Czuchwickiego i jego rodziny. Bernarda, który obchodzi 5. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. I za nas tu zebranych na tej mszy świętej, aby Duch Święty napełnił nasze serca wiarą, miłością i na wzór świętego Bernarda szczególną czcią Matki Bożej. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, napełnij nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie, szukali wstawiennictwa niepokalanej dziewicy przed Twoim obliczem i dzięki temu zasłużyli na zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie. Cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i świętym Bernardem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń zostali ogarnięci miłością wcielonego słowa Jezusa Chrystusa, który...
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poranny alert RCB odwołany, to kolejny już SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a otrzymali go wcześniej mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. A to po tym, jak rosyjskie samoloty zaatakowały zachodnią Ukrainę. W tej sytuacji Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, o czym informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii walczyć z pożarami. Na południe Europy zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie, mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kondrat.
2: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
1: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach północno-wschodniej Hiszpanii. Ich misja potrwa do końca sierpnia. To na koniec jeszcze doniesienia brytyjskich i amerykańskich mediów. Harry i jego żona Meghan zostawiają Amerykę i przenoszą się do Wielkiej Brytanii. Książę i księżna Sussexu razem z dziećmi mają opuścić Kalifornię w najbliższych tygodniach, donosi New York Times. Król Karol wie już o tych planach. Przypomnijmy, w lipcu monarcha spotkał się z synem, jego żoną i wnukami. Dzieci zobaczył po raz pierwszy od 4 lat.
3: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Lepiej zrozumieć Słowo Boże, pogłębiać relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. To był główny cel rekolekcji dla uczestników tegorocznej szkoły lektora. W spotkaniu uczestniczyło około 50 ministrantów z parafii całej diecezji radomskiej. Rekolekcje odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Adam Narojczyk z parafii świętego Zygmunta w Szydłowcu ministrantem jest od 9 lat.
4: Potrzebę zostania, potrzebę przekazywania Słowa Bożego. Mam teraz inne spojrzenie na liturgię. Nie jest to już zwykła msza święta, jednak miejsce ze spotkania z Bogiem, jest specjalny dzień, inaczej patrzę teraz na liturgię niż wcześniej. Wiem więcej, potrafię odróżnić pewne poszczególne części, wiem, co się kiedy dzieje. Wychowałem się przy ołtarzu, no od młodzieńczych lat służyłem.
3: Zwieńczeniem szkoły lektora będzie promocja, której dokona biskup Marek Solarczyk we wrześniu w radomskiej katedrze. Po raz 6 Radom stanie się miejscem, w którym najważniejsze są opowieści snute na żywo, wypowiadane tu i teraz. Teraz, już w ten weekend, od 21 do 23 sierpnia odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Opowieści. Miejscem spotkania stanie się Ogród Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego. Bartłomiej Kopiński, jeden z organizatorów.
5: Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu to przede wszystkim spotkanie opowiadaczy, bajarzy, współczesnych gawędziarzy, którzy zjeżdżają z całej Polski do Radomia po to, żeby snuć opowieści, żeby się spotkać, no i przede wszystkim, żeby właśnie dzielić się swoimi opowieściami z naszą radomską publicznością.
3: Szczegółowy program w internecie.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus Urszula i Malinowy Król, a teraz Pet Shop Boys, Always on My Mind. Przypominam, to czwartek już, 20 dzień sierpnia, jutro piąteczek i znowu weekend.

0: Urszula i Malinowy Król na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 7. Roald Sokolski dostał informację z Chin. Przyjeżdżaj pan, popatrz pan, co żeś narobił. Okazuje się, że 27 lat temu przekazał 5 tysięcy dolarów chińskiej rolniczce Yin Yunzen, która chciała walczyć z pustynnieniem i chciała posadzić las mango. I co się okazało? Po 27 latach wyrosło 50 tysięcy drzew, co najmniej, tak? Jakoś tak było. Tak, 50 tysięcy drzew. I on pomyślała, że zaprosi tego pana, żeby mu pokazać, że te pieniądze nie poszły na marne, mimo że ten pan myślał sobie wtedy, że to nie jest pomysł, który się pewnie może sprawdzić. A tu się okazało, że się sprawdził aż nadto. Fajna historia, bo to pokazuje, że czasami warto walczyć o to, w co się wierzy, to po pierwsze, a po drugie warto czasem komuś zaufać, dać pieniądze i w ten sposób trochę naprawić świat, może podratować w ten sposób. W każdym razie piękna historia prosto z Chin. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, która wstaje za chwilę na naszej antenie. Take That, Back for Good, będzie też The Archies i Sugar.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Mówisz,

0: kupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Sugar, Sugar, Honey, Honey, The Artist na antenie Radia Plus. No to będzie słodko czy gorzko? Niech zgadnę. No, nie będę zgadywać, posłuchajmy wspólnie. 20 dzień sierpnia, jak zapisał się w kartach historii Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 20 sierpnia 1845 roku w Jegołomi pod Krakowem urodził się Adam Chmielowski, brat Albert, zakonnik, malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek. Tego dnia w roku 1943 podczas ataku na niemiecką strażnicę we wsi Sieczychy koło Wyszkowa zginął Tadeusz Zawadzki Zośka, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej i bohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. 20 sierpnia 1153 roku w opactwie Clairvaux we Francji zmarł Bernard, jeden z

0: Czas rewolucji francuskiej, ale 20 sierpnia 1830 roku Pius VIII ogłosił Bernarda doktorem kościoła. Dziś święty opat patronuje zakonowi cestersów, Burgundii, Genui, Pelplinowi, a także pszczelarzom.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: serca gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. Już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, a po siódmej kolejne przeboje z nut. Ono...
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: Ach, uwielbiam.

0: to nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Radom. Radio Plus.
5: Atakowały drony i rakiety. Zmasowane uderzenie na Kijów. Polska poderwała swoje myśliwce. Rząd chce ulżyć klasie średniej i zapowiada zmiany w podatkach. Opowiemy o nich już za chwilę. To ich towarzysz w rozmowie. Na koniec o tym, dlaczego seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych, to po atakach na ukraińską stolicę. Rosjanie uderzyli też w miejscowości w obwodzie kijowskim, a w związku z tymi działaniami także Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano specjalne alerty. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
6: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8 i 9 piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
5: Alerty odwołano, także operujące na polskim niebie myśliwce wróciły już do bazy. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Te zakładają podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Skolimowski.
7: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
8: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
7: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
9: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
7: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
5: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Grozi mu 12 lat więzienia youtuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Śledczy mają potężny materiał dowodowy.
10: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
5: Mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury. 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W ubiegłym tygodniu po zgodzie londyńskiego sądu przewieziono go do Polski.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji, bo czują się samotni, czytamy w raporcie CBOS-u. AI to dla nich towarzysz w rozmowie, a nawet wirtualny terapeuta.
11: Może się to wiązać z postępującą samotnością seniorów i może to im zastępuje jakieś takie relacje, które ciężko im utrzymać w prawdziwym życiu. Może ta sztuczna inteligencja zastępuje im regularny kontakt z kimś lub z czymś.
5: Mówi Zuzanna Czarniecka z Centrum. W Polsce nawet co czwarta osoba powyżej 80 roku życia może odczuwać samotność, podkreśla Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
1: To też jest stres, to też są stany depresyjne, lęk. No i to wszystko sprowadza się do tego, że seniorzy mogą po prostu przestać też dbać o siebie i przestać przyjmować leki, odżywiać się też, bo po prostu nie mają dla kogo się starać, to często słyszymy.
5: Według badania ze sztucznej inteligencji regularnie korzysta już co trzeci Polak. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
3: Powitała nas poranna burza, która przeszła przez Radom, okolica Poczta Końskich, Przysuchy czy Skarżysk Kamiennej. Kolejne opady deszczu prognozowane są dzisiaj w nocy. W ciągu dnia będzie ciepło i słonecznie. Termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. Teraz mamy 20. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Wstać czy nie wstać? Oto jest pytanie. Oczywiście, że wstać jak najbardziej, bo przed nami piękny dzień, czwartek, 20 sierpnia, za chwilę Dusty Springfield, teraz Alphaville w Radiu Plus. Radio Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam, do dziewiątej zapraszam.

0: Dusty Springfield in Private na antenie Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 7. Jest okres wakacyjny, więc czekamy na wasze pocztówki z wakacji i wspomnienia takich wakacji, które gdzieś tam głęboko zapadły wam w pamięć. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do zdobycia wspaniałe gadżety od Radia Plus, takie wakacyjne. Jest torba plażowa, w torbie mnóstwo niespodzianek, które na wakacje i na wyjazdy na pewno się przydadzą. Zapraszam i zachęcam, by zajrzeć na naszą stronę internetową w wolnej chwili przy śniadaniu, a za chwilę Krzysztof Krawczyk, będzie też Czesny Hawks w Radio Plus.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Cześć, Michał, z tyłu One and Only na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy wyspani, bo nowy dzień przed nami, to czwartek 20 sierpnia. A naukowcy mówią, że sen, no to ważna sprawa jest i trzeba pilnować tego, by się wysypiać, żeby przespać te ustawowe przynajmniej 7 godzin. No bo okazuje się, że zresztą tak porównują, że jak telefon nam po 8 godzinach działania się wyładowuje, no to znaczy, że trzeba wymienić baterię. A z człowiekiem to tak nie jest, że się da wymienić baterię. Trzeba te baterie po prostu porządnie naładować. Ace of Base już teraz w Radiu Plus Cruel Summer, a za chwilę kolejne wiadomości pogodowe i nie tylko na antenie Radia Plus. Czy parasol dzisiaj będzie potrzebny? No to jest pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów, informuje mer stolicy Witalij Kliczko. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Kontynuowana jest akcja ratunkowa, służby cały czas przeszukują zawalone budynki. Siły rosyjskie uderzyły ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Uszkodzone są domy, zakłady, sklepy i magazyny. Już 3 tony śniętych ryb wyłowionych od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022. Wojewoda śląski już wcześniej zapowiedział, że w razie konieczności służby są gotowe użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę. Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Paris 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina.
2: To są wiadomości Radia Plus Radom, przed mikrofonem Radosław Mizera. Mazowiecka Policja prowadzi przegląd miejsc w pobliżu szkół, tak aby uczniowie na początku września bezpiecznie wrócili do placówek. Funkcjonariusze sprawdzają przejścia i znaki drogowe, informuje starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji siedzibą w Radomiu.
3: Policjanci stwierdzają takie nieprawidłowości. Najczęściej jest to po prostu zasłonięcie przez drzewa znaków. Policjanci wystosowują wnioski do zarządców dróg, jeżeli takie nieprawidłowości stwierdzą, o odtworzenie oznakowania poziomego, ale również czasami pojawia się też tak, że wnioskują o dostawienie znaków, czyli powtórzenie tych znaków tak, aby kierowca dobrze wiedział o tym, że wjeżdża w tak zwaną strefę szkolną.
2: Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Radomiu. W nowym budynku przy Jana Pawła II dzienną i całodobową opieką zostanie objętych 20 osób dorosłych, które będą mogły m.in. korzystać z rehabilitacji oraz uczestniczyć w zajęciach, które mają pomóc w nauce samodzielnego funkcjonowania. Zakończenie budowy planowane jest na październik tego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Powitała nas poranna burza, kolejne opady deszczu prognozowane są dzisiaj w nocy. W ciągu dnia będzie jednak słonecznie i ciepło. Termometry wskażą nawet 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku, za chwilę Savage Garden, Only You. Nie, Savage, Only You będzie w Radiu Plus. A teraz Michael Jackson, Beat It. Kasia Kozimor, witam, dzień dobry, zapraszam do godziny 9:00, a w tej chwili na zegarze za 26:08.

0: Specjalny program Radia Postor on Fire. Za 18 minut będzie godzina 8. Za kilkanaście miesięcy, może za rok, no tak gdzieś mniej więcej w maju, do Polski przyjdzie Russell Crowe z koncertem. Ja nie wiedziałem nawet, że on śpiewa. On ma całkiem nieźle prosperujący zespół. Potwierdzone już są koncerty między innymi w Rumunii. No i wszystko wskazuje na to, że wystąpi również w Polsce. Ciekawa jestem, czy będzie to koncert na dużą ilość osób. O, czy pójdziemy zobaczyć, jak Russell Crowe, nie wiem, czy nawet, czy on śpiewa w tym zespole. W każdym bądź razie szykuje się niezła impreza. Bardzo ciekawa. Za chwilę Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. Oprócz tego pojawi się też Village People YMCA za 18 minut 8. A ja przypominam o pytaniu przed śniadaniem, o naszej akcji z pocztówką. Nostalgiczne lato. Wspominamy, jak to się kiedyś wypoczywało. Może macie jakieś cudowne wspomnienia, którymi chcielibyście się podzielić z nami. To zajrzyjcie na stronę internetową www.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Zestawy gadżetów wakacyjnych czekają i czekamy również na wasze zdjęcia z wakacji, tych na przykład, które miały miejsce teraz, w tym sezonie, a może jakieś macie wspominkowe, fajne zdjęcia, które mogłyby wyglądać trochę jak pocztówka. Wyślijcie nam do nas, chętnie obejrzymy, chętnie nagrodzimy. To jeszcze do godziny 9 na antenie Radia Plus, na pewno na naszej antenie. Zapraszam.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
19: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
20: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
18: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
21: Tylko w Radiu Plus Radom, a mówimy tak wiele o
9: tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
18: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
20: Zapraszają
18: Magda Gliszczyńska,
9: Marcin Prejs,
19: Radosław Mizera
20: i Wojtek Sałek.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ranny program Radia Plus, rano wstaje pytanie przed śniadaniem. W tym tygodniu skupiamy się na pocztówkach z wakacji, tych, które właśnie gdzieś tam spędzacie wolny czas, wysyłacie do nas zdjęcia, no i opisujecie, co robicie. Możecie też wspominać swoje ulubione wakacje sprzed lat, jak to kiedyś było. Za 5 minut będzie godzina 8, a my nagracamy zestawem wspaniałych nagrodów.

w Londynie, ale nie tylko. Można gdzieś tam zawsze znaleźć takie miejsce, gdzie łyknąć trochę historii, popatrzeć, jak to kiedyś pocztówki wyglądały. Do pocztówek wracamy po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Shakin' Stevens, You Drives Me Crazy.

0: ona go doprowadza do szaleństwa, ale on to chyba lubi. Shaking Stevens w Radio Plus, You Drives Me Crazy. Za dwie minuty będzie ósma, czas na wiadomości.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał w tym, a co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

0: 20 ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Na miasto uderzyły drony i rakiety balistyczne. Z lotniska prosto do szpitala wrócili kolejni poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Lewy strzela, Chicago Fire wygrywa i o tym będzie na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Odwołano go kilkanaście minut temu. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami balistycznymi. Na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, ponad 30 osób zostało rannych. Zniszczone są bloki mieszkalne i magazyny, uszkodzony szpital i placówka oświatowa. W akcji cały czas ratownicy. Ledwo udało się wydostać z mieszkania, mówi nam pani Olena, mieszkanka zniszczonego bloku. Mieszkam na czwartym piętrze, nagle huk jeden, potem drugi, siedziałam wtedy w kuchni. Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że chwyciłam tylko telefon i wybiegłam na korytarz. Mam dwie pary drzwi, ledwo udało nam się wyjść. W związku ze zmasowanym ostrzałem Polska poderwała swoje myśliwce. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wysłano także alert RCB. Polscy mieszkańcy dostali je po raz pierwszy. To z województw lubelskiego i podkarpackiego. Ze szczegółami już teraz Bartek Ważny.
1: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
2: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
3: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
1: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
0: Bartek Ważny, dziękujemy. Z lotniska prosto do szpitala kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało wczoraj do Rzeszowa samolotami LPR-u. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi? To pytanie do Michała Skolimowskiego.
4: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do trzech rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
4: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
4: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
0: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Teraz Dolny Śląski, poszukiwania pumy. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
7: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
0: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego, a mieszkańcy na razie do lasu się nie wybierają.
8: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
9: Na pewno nie. Nie? Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
0: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale pamiętajmy, że może się przemieszczać.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał 11.
11: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
0: Dla Chicago to 6 wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Poporanne burze prognozowane są dzisiaj w nocy, opady deszczu. W ciągu dnia będzie słonecznie i ciepło. Termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. Obecnie mamy 20. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskali. Warunki do jazdy na rowerze i biegania dobre, a poziom pyłków traw średni.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: A za oknem, przynajmniej w Warszawie, tak jak na filmie, czasem słońce, czasem deszcz. 5:30 po 8:00. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor, zapraszam do 9:00. Radio Plus. A za chwilę rozstrzygnięcie naszej zabawy, pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I tam jest Kamila. Dzień dobry, Kamilo. Witam cię serdecznie na antenie Radia Plus.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś coś o post-crossingu, czyli jesteś osobą, która nie dość, że wysyła, to jeszcze dostaje kartki i to cały czas, mimo że czasy się zmieniły i teraz wszyscy w MMS-y chodzą. Jak to jest? Opowiadaj.
2: Tak, dostaję bardzo duże ilości tych kartek, ponieważ w post-crossingu no, za każdą jakby wysłaną kartkę otrzymuje się kolejną i nigdy nie wiem, skąd tą kartkę dostanę i to jest właśnie też najciekawsze.
1: Dobrze, a wysyłasz kartki do kogoś też? Jak to działa? Powiedz
2: tak,
1: mi.
2: Oczywiście.
1: A skąd losuję,
2: Jesteśmy jakby na takiej platformie, gdzie losujemy swoje adresy.
1: Okej.
2: Także też ja nigdy nie wiem w danym miesiącu do kogo wyślę kartki. W tym miesiącu wysłałam do Japonii, do Chin, do Niemiec, do Szwajcarii. Także w każdym miesiącu praktycznie do innego kraju.
1: Dobra, a taka najbardziej egzotyczna kartka, która do ciebie przyszła? Potrafisz taką wymienić, czy wszystkie są jednakowo fantastyczne?
2: Chyba jedyna kartka, która do mnie przyszła, jeszcze wcześniej nie przyszła i no nie wiem, czy przyjdzie z Boliwii. I tak Boliwia. Jakoś ją bardzo pamiętam i jakoś tak...
1: No i super. Tak. Dobrze. Jak jeździsz, to też wysyłasz, czy tylko stacjonarnie, jak to wygląda? Czy też
2: raczej stacjonarnie,
1: dużo?
2: Ponieważ mam takie pudełeczko już z kartkami wykupionymi, ponieważ na post-crossingu każdy z nas pisze o sobie parę słów i niektórzy na przykład mają jakieś swoje życzenia co do kartek, także staram się zawsze to jakoś tam troszkę spełnić.
1: I... A jak duża jest ta twoja kolekcja? Liczyłaś te kartki, które do ciebie przyszły?
2: No około 500 na razie.
1: O, pani, to już muzeum
2: a
1: można
2: to jeszcze
1: otwierać.
2: I tak, to, ale to nie należy do najlepszych, jeszcze nie należy do czołówki.
1: Rozumiem, że aspirujesz.
2: Oczywiście.
1: Dobrze,
2: oczywiście.
1: To fantastycznie. Trzymam mocno za ciebie kciuki, dziękuję za to spotkanie, za to, że opowiedziałaś nam o tej formie, no, też trochę bycia wśród ludzi, poznawania pewnie również,
2: tak.
1: Także jest to pewnie fajny sposób. Dziękuję ci za to spotkanie, oczywiście dziękuję. Dla ciebie zestaw gadżetów wysyłamy i pakujemy i dziękuję za to spotkanie. Kartka pocztowa od Radia Plus też będzie, także fajna rzecz. Dziękuję, do usłyszenia. 14 minut po 8 za chwilę na naszej antenie ABBA będzie Edyta Górniak, a ja was zachęcam, napiszcie do nas na naszej stronie internetowej specjalna zakładka dotycząca tej zabawy. No i może warto pobawić się w ten post-crossing.
0: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Co?
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Stokrotka.
10: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.

Cóż za głos, aż mam ciarki. 26,5 minuty po godzinie 8. To oczywiście ona, Edyta Górniak. To nie ja, byłam Ewą w Radiu Plus. A teraz Silent Circle, Touch in the Night. No i tak się budzimy w czwartek 20 sierpnia. Mam nadzieję, że już wszyscy po śniadaniu przebudzeni, gotowi, energiczni podbijać świat.

0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
9: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Rumunia, w nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Nikomu nic się nie stało. Aby monitorować sytuację, poderwano samoloty F-18 hiszpańskich sił powietrznych i rumuński śmigłowiec. A był to kolejny incydent dronowy tego typu w Rumunii w ostatnich miesiącach. Uwaga kierowcy, zablokowana droga ekspresowa S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożenkowie koło Bydgoszczy dachował samochód. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Nikt nie został poszkodowany. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu.
10: To są wiadomości Radia Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. Drogowcy zamknęli dzisiaj rano odcinek ulicy Sycyńskiej w Radomiu w pobliżu ulicy Paryca. Autobusy linii 1, 12, 14, 25 i N2 w tym rejonie pojadą objazdami. Powodem utrudnień jest konieczność usunięcia awarii infrastruktury ciepłowniczej. Zalecane objazdy dla kierowców będą prowadziły ulicami Czarnoleską, Wajdę, Walentynowicz lub Wierzbicką. Trasa linii 7 na południu nie zmieni się. Autobusy w obu kierunkach nadal będą kursowały ulicami Wierzbicką i Sycyńską do Pętli. Na początku roku szkolnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu będzie przyjmował wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. O wsparcie będą mogły ubiegać się rodziny potrzebujące pomocy. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu.
11: Ten termin 15 września jest terminem ustawowym i nie można go przekroczyć. I przyznajemy te stypendia na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Oczywiście z wydatkowania tych środków trzeba się u nas rozliczać w formie faktur.
10: Stypendia przyznawane są rodzinom, które spełniają kryteria dochodowe. To jest 823 zł netto na osobę w rodzinie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Po porannej burzy prognozowane są dzisiaj w nocy opady deszczu. W ciągu dnia będzie jednak słonecznie i ciepło. Termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
13: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
14: Dzień dobry, poranku za 26 minut, godzina 9. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Za chwilę Boniem i dużo, dużo słońca. A teraz Queen, I Want to Break Free.

0: stany, bo nie wiem, na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 9. Ostatnio pewna Kanadyjka obchodziła swoje okrągłe urodziny, no dosyć już zaawansowany wiek, i zapytali: droga pani, jak pani to robi, bo wszyscy chcieliby żyć długo w zdrowiu. Okazuje się, że pani mówi: wszędzie, gdzie mogę, idę na piechotę, znaczy pieszo idę. Żaden autobus, żaden samochód, trzeba po prostu się ruszać, nie jeść pod korek, no i oczywiście wysypiać się i tyle. I żadna tajemnica, wszyscy to wiedzą, mało kto stosuje. Za chwilę Stevie Wonder, Part-Time Lover, będzie też Edyta Geppert, Kocham Cię Życie, na antenie Radia Plus, i takiej miłości do życia wam życzę, o, na antenie Radia Plus przeboje z nutą.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: O, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

Kocham cię, że się tak Gepert na antenie radia poza 8 minut będzie godzina 9. Ja już powoli się z wami żegnam, drodzy słuchacze, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie o poranku. Ale dzień się dopiero rozkręca, całkiem dobrze się zapowiada, z przebojami, z nutą nostalgii oczywiście na antenie Radia Plus, z wycieczkami, pocztówkami i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, wycieczka muzyczna już teraz. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve i lecimy do Paryża. Ach, śniadanie w Paryżu to mogłaby być niezła rzecz i niezły początek nowego dnia. Pomarzyć zawsze warto. Wracam jutro po 6, a dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po 9 oczywiście Agnieszka Morawska z Państwem się przywita. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Alerty RCB o zagrożeniu zadziałały. Tym razem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali wiadomości SMS. Co działo się tuż przed katastrofą autokaru na Węgrzech? Rozmawialiśmy z drugim kierowcą tragicznego rejsu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan tuż za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w takiej sytuacji posłużyły się tym kanałem komunikacji.
2: Rano trzeba żyć szybko.
3: Tak.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie. I nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj, co się takiego wydarzyło, że akurat dzisiaj jest zagrożenie na terytorium RP, ale nie, stwierdziłem, że jak się obudziłem, to chyba się nic strasznego nie stało.
5: Ogólnie jestem z Ukrainy i sobie tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Wstałam normalnie do pracy i poszłam.
6: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałam czasu sprawdzić.
1: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz.

0: Informacje o zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę dostali tuż po czwartej. O 5:30 przyszła ta o jego zakończeniu. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik RCB. Zapewnia, że to efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
1: I to nasze działanie dzisiejsze, nocne, poranne, jest wynikiem aktualizacji tych procedur, tych schematów działania, które aktualnie funkcjonują. Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
0: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomo, że takie alerty będą już standardem. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Odpowiedni wniosek trafi do ministra sprawiedliwości.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu na miesiąc trafił do aresztu. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się stało. Słyszymy od świadka wypadku. Dotarliśmy do drugiego kierowcy autokaru. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem. Ten przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
3: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
4: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
3: Tak.
4: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
3: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie te. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas aktywnie pomagałem.
0: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Długie kolejki i godziny czekania. Polacy ruszyli do urzędów zastrzec swój numer PESEL, mimo że można to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel. W urzędzie dzielnicy na warszawskim Mokotowie kolejka wczoraj ciągnęła się aż na zewnątrz.
6: Wspaniale, bo jestem młodsza, no tak lekko o 40 lat. Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
7: Ile jeszcze przed panem osób?
8: Jeszcze 5.
7: Czyli długo już pan stoi?
8: Ponad godzinę. Wczoraj byłem w banku, mam zastrzeżony dowód. Cała obsługa banku nie wiedziała, jak odbezpieczyć.
9: Długo będzie ciężko stać.
0: Ze względu na duże zainteresowanie dziś warszawskie urzędy popracują dłużej, do godziny 18.
5: To z nutą nostalgii.
10: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, One Night in Bangkok i Murray Head na początek tej godziny.

0: Tak, ta Monika. Monika, dziewczyna ratownika i Wołu Jagiellońskie, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 20 dzień sierpnia w kalendarzu, coraz bliżej do końca wakacji, ale te całe 10 dni, właściwie to nawet 11, przed tymi, którzy we wrześniu pójdą do szkoły. Dzisiaj czwartek będzie takim czwartkiem środą, ponieważ wczoraj nie było Co mi w duszy gra, przenieśliśmy to na dziś i za chwilę zadam pytanie.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Mega

0: przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.

Bob Dylan w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut, prawie 29 po 9. Nietypowo, bo w czwartek pytam dziś, co mi w duszę gra. Zasady na początek: do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym to konkretne hasło wam się kojarzy. I tutaj ważne to jest, tutaj nie liczy się kto pierwszy, ten lepszy, tylko to, co jeszcze napiszecie o tym haśle właśnie. Jednak jeśli okaże się, że ta druga część odpowiedzi będzie tak interesująca i wiele osób tak napisze, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod numerem 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszę gra, i coś jeszcze do tej torby dorzucę, jeszcze nie wiem co, będzie taka niespodzianka. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z dwóch słów. I podpowiedź numer jeden brzmi tak: głośny i zazwyczaj niechciany. Kolejna podpowiedź za chwilę. What a Feeling, Irene Cara, teraz w Radio Plus.

0: Udanych wakacji, zrelaksujcie się. Trochę. Krzysztof Cugowski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio
1: Plus. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5 i Lubega w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 18 minut do 10. Druga podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Oznacza koniec laby. A oprócz hasła, przypominam, że składa się ono z dwóch słów, oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. A numer SMS-owy 691-141-141. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.

0: Still Loving You i Scorpions na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
7: Ale jesteś zadowolony?
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rosjanie ponownie bombardują Kijów, są zabici i ranni. Ciszej proszę, warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Zakończyły się rekolekcje dla lektorów. W Radomiu rozmawialiśmy z uczestnikami. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Kijów. W ostatnich tygodniach 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych. O szczegółach teraz nasza korespondentka Marta Radio.
2: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerwają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
1: Jutro w Kijowie dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na całym świecie żywność drożeje, a w Polsce ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce było taniej o 0,8%.

0: Tak jednak nie będzie zawsze, mówi ekonomista z SGGW Paweł Kraciński.
1: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
0: Jak dodaje Paweł Kraciński, sieci kupiły więcej owoców z importu. Dzięki temu ceny nie wzrosły, mimo że pogoda w tym roku zdziesiątkowała polskie sady. Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przekonują, że noce w stolicy są nie do zniesienia. Mateusz Gołębiewski.
2: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
3: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
2: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z Placu Centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji.
0: Pikieta 4 września o 18.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekolekcje dla lektorów w Radomiu. Adam Najorczyk z parafii pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu jest ministrantem od 9 lat.
5: Potrzebę zostania, potrzebę przekazywania Słowa Bożego. Mam teraz inne spojrzenie na liturgię. Nie jest to już msza, zwykła msza święta, jednak miejsce ze spotkania z Bogiem, specjalne dzień. Inaczej patrzę teraz na liturgię niż wcześniej. Wiem więcej, potrafię odróżnić pewne poszczególne części, wiem, co się kiedy dzieje. Wychowałem się przy ołtarzu. No, od młodzieńczych lat służyłem.
0: W spotkaniach wzięło udział około 50 ministrantów z całej diecezji radomskiej. Rekolekcje trwały od niedzieli do środy.
4: Lato z nutą nostalgii.
6: 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Gazebo, Krystyna Giżowska i Pointer Sisters w najbliższym czasie.

0: Fallen Oats i Manita w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Jeśli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, to nie jest środa, spokojnie, jest już czwartek. Dzisiaj tak nietypowo zamieniliśmy trochę dni, ale tak, podpowiedź numer 3 brzmi tak. O tym, że wkrótce zabrzmi, przypominają już markety i promocje na przybory potrzebne do szkoły. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby w ramach niespodzianki jeszcze dorzucę. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Madonna w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to pierwszy dzwonek i między innymi Marzena napisała w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Marzeno, z pierwszym dzwonkiem 1 września się oczywiście kojarzy i powrót do szkoły. Napisałeś, że bardzo lubiłaś szkołę i to rozpoczęcie roku szkolnego było takim początkiem nowej przygody. A same przygotowania, te zeszyty nowe, pachnące i taka obietnica, że będziesz ładniej pisać, ja tak miałam na przykład.
1: Tak, ja tak miałam, że jak były kupione książki nowe, to ja już się przeglądałam w wakacje, czytałam, oglądałam i no ja byłam takim typem chujona, nie? Także ja dla mnie, no niestety moje dzieci nie lubią szkoły, ale ja szkołę lubiłam i na pewno podstawówkę, bo wiadomo, no liceum to już trochę też inne wyzwania, już, inny poziom, nie?
0: Już inne myśli trochę w głowie. Dokładnie. Też, ale tak. I spadające kasztany jeszcze dzisiaj z tym pierwszym.
1: Tak, bo mieliśmy tak koło szkoły kasztany i tak.
0: Czyli były też ludziki z kasztan.
1: Były.
0: I żołędzi. Były. Tak. Ja do dzisiaj mam tak, że kasztany zawsze zbieram, są takie ładne, błyszczące i gdzieś tam.
1: Też mi się zdarza.
0: Właśnie. Więc to nie jest taki smutny czas, ten 1 września. Później już jest troszeczkę gorzej, jak już więcej nauki wchodzi, ale to pierwsze spotkanie to jest chyba z koleżankami, z kolegami ze szkoły. To chyba było coś takiego bardzo miłego. No i te nowe książki i zeszyty pachnące jeszcze.
1: Dokładnie.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj, torba, co mi w duszy gra. Do tej torby coś jeszcze dorzucę, być może coś, co się będzie kojarzyło z tym 1 września. Zobaczymy, co tam znajdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze
1: bardzo mi miło.
0: Nam również. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam męża, dzieci i koleżanki i kolegów z pracy.
0: Do pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: The Final Countdown. No, tak już właściwie, jeśli chodzi o rok szkolny i Europe w Radiu Plus teraz.

0: Backstreet Boys w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Trochę postraszyłam już tym, że koniec wakacji się zbliża, ale przecież lato trwa. I o zdjęcia z wakacji czekamy właściwie na wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
2: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
6: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
7: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
8: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
6: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
2: Magda Gliszczyńska,
9: Marcin Prejs,
7: Radosław Mizera
6: i Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.
10: And for love's sake, each mistake, oh.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Z 10 do 11, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji, ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
7: Autopromocja.
1: Radio Plus Radom.
9: Poranne utrudnienia na drogach, za chwilę szczegóły. MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. System ma być połączony z alertami RCB. Święto wina w Zielonej Górze przez tydzień potrwa winobranie. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria niebezpiecznych zdarzeń na drogach, karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami zderzyło się 6 aut, 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu i kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i osobówkę. Tam również nikt nie ucierpiał. Ruch odbywa się wahadłowo.
1: Wiadomości Radia Plus.
9: MSWiA chce usprawnić syreny alarmowe. Docelowo mają być połączone w jeden krajowy system zarządzany centralnie i powiązane z alertami RCB. Takie ostrzeżenia otrzymali dzisiaj mieszkańcy Lubelszczyzny po tym, jak w nocy Rosjanie ponownie bombardowali Ukrainę. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
10: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
11: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
10: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren,
11: ale także nad aplikacją informującą

0: zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
1: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
0: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
1: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Potężny pożar w chlewnicy pod Lęborkiem ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem od soboty. Spłynęły 4 hale i biuro zakładu zagospodarowania odpadów.
3: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
2: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Służby prowadzą już oględziny zakładu, ustalają przyczyny i dokładne okoliczności tego pożaru.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: To będzie tydzień pod znakiem winiarskich tradycji regionu lubuskiego. Na Winobraniu w Zielonej Górze powstanie miasteczko winiarskie, a w nim stoiska 44 winnic.
5: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
2: Mówił Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia. Po Zielonej Górze przez tydzień będą też kursować winobusy i rozwozić uczestników pomiędzy winnicami.
4: Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bananarama i Venus na początek tej godziny.

0: I Should Be So Lucky i Kylie Minogue w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Szczęśliwcami są ci, którym udało się chociaż na chwilę złapać oddech urlopowo, i na ten wasz oddech na zdjęciu czekamy, czyli na wasze pocztówki z wakacji z pozdrowieniami na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę tam załączyć zdjęcie, napisać pozdrowienia wakacyjne, a później czekać już na telefon dzisiaj za moment ode mnie, a później jeszcze od Janka Pasterskiego do zdobycia pocztówka nasza z pozdrowieniami. Odwdzięczamy się tym samym, doukładamy jeszcze jedną pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji w Darłowie. Halo, dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Maciej, wysłałeś nam pocztówkę z Darłowa, a właściwie z Darłówka, chociaż na pocztówce Darłowo, ale to blisko. Pogoda was nie rozpieszcza, humory znakomite z Maciej z Katowic z rodziną. No, opowiadaj, co robicie nad tym morzem, skoro pogoda nie rozpieszcza.
2: Przede wszystkim, no, powiem tak, cieszymy się.
1: Ale wieje.
2: No, wieje, bo akurat jestem w drodze, tak mnie dopadła, że tak powiem. No, cieszymy się towarzystwem, no bo wiadomo, jak to w ciągu roku, rok szkolny, praca i tak dalej, to się tak widujemy popołudniami, natomiast tu możemy ze sobą pobyć dłużej, także to już jest jak najbardziej pozytywna wartość.
1: To chyba największa.
2: Dokładnie. Co do pogody, faktycznie, no, przyjechaliśmy parę dni temu, była taka pogoda niezbyt, że tak powiem, wyraźna, wczoraj trochę deszcz.
1: Ale strasznie wieje, właśnie, słuchajcie, no, ten deszcz, wiatr, ale są takie miejsca przecież w Darłowie, gdzie można się przed wiatrem schronić, oczywiście jak najwięcej korzystać z tego morza, ale chociażby ten Zamek Książąt Pomorskich i ta historia króla pirata Eryka do odwiedzenia też, czy już było grane, czy jeszcze nie?
2: Nie, ale jest to, że tak powiem, na tapecie, ponieważ planowaliśmy dzisiaj do zamku się wybrać, ale pogoda jest lepsza. No właśnie, więc jak się pogorszy, nie daj Boże, no to pojedziemy, a jak nie, to w jakimś innym. Ale oczywiście mamy planach.
1: Super.
2: Zamek, no i trochę się pokręcić po okolicy.
1: I powdychać tego powietrza świeżego z morską bryzą. Prezent mam dla ciebie także, odpowiadamy swoją pocztówką i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, taką dźwiękową pocztówkę wysłać, bardzo proszę.
2: Oczywiście. Pozdrawiam moją żonę, moje dzieci, które w tej chwili nie są ze mną, bo ja jestem na podwórku, a oni siedzą w pokoju jeszcze chwilowo. To przede wszystkim ich pozdrawiam. Pozdrawiam może wszystkich tych, którzy mnie słuchają. To też. W Katowicach teścia, znajomych, rodzinę. No i oczywiście całą załogę Radia Plus, bo ja mam to szczęście, że jak tylko wysyłam zgłoszenie do jakiegoś konkursu, to wygrywam. Wow. Parę lat temu, dwa czy trzy lata temu wygrałem też płytę.
1: Bardzo się cieszę.
2: No, Marka Sierowskiego i jeszcze drugiego redaktora, także no takie mam szczęście. Taka tradycja, że tak powiem.
1: Bardzo nam miło, wszystkiego dobrego i polecamy się. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię również. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
2: Cześć, dzięki.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: California Blue i Roy Orbison na koniec 11, 12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Premier broni zmian w podatkach po krytyce Pałacu Prezydenckiego. Chciał zabić babcię, areszt dla mężczyzny z Lubartowa. Zakazy kąpieli w Bałtyku, wszystko przez pogodę. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Prezydenta nazywa rządowe propozycje komplikowaniem systemu i dawaniem jednym, a zabieraniem drugim.
2: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
1: Mówił Donald Tusk. Rząd proponuje przejściowy próg podatkowy przy zarobkach od 130 do 150 tysięcy złotych. Rocznie wynosiłby 24%. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy miesięcznie. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa. Mężczyzna usiłował zamordować swoją babcię, uderzając ją kastetem w głowę. Później zadzwonił na 112 i powiedział, że ją zabił. Kobieta walczy o życie w szpitalu.
3: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Mówił Marcin Bajon z lubartowskiej policji. W mieszkaniu 23-latek miał mefedron i maczetę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda nad morzem i zakaz wchodzenia do Bałtyku. Czerwone flagi powiewają m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowie i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. A w Jastarni wykryto bakterie coli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku i rozwijania pasji, również praktyki dyżurów w seminariach.
4: W trakcie wakacji mamy różne praktyki. My akurat mamy takie szczególne zadanie, a mianowicie zajmujemy się rekolekcjami kursu lektorskiego, zajmujemy się przyszłymi lektorami, współprowadzimy razem z księdzem prowadzącym te rekolekcje dla młodzieży.
1: Mówił Hubert, kleryk 4. roku warszawskiego metropolitalnego seminarium duchownego. Alumni odbędą także praktyki w parafiach, poznając lokalne wspólnoty i wdrażając się w pracę duszpasterską.
5: To są wiadomości Radia Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu radomskiego, których w posiadaniu było w sumie 260 kg krajanki tytoniowej i ponad 22 tysiące sztuk papierosów nieposiadających znaków polskiej akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą prawie 500 000 zł. Mężczyźni po usłyszeniu

0: zarzutów zostali zwolnieni, jednak za popełnione przestępstwo karno-skarbowe grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek nielegalnego mienia. Po kilku tygodniach intensywnego szkolenia do grona podoficerów 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyli kolejni żołnierze, absolwenci kursu podoficerskiego Sonda. Od dziś będą dowodzić, szkolić i odpowiadać za swoich podwładnych.
1: Jestem dumny, że udało mi się ukończyć 15 kurs Sonda w tak doskonałym gronie świetnych przyjaciół. Nauczyliśmy się niesamowitych rzeczy w ciągu całego kursu, więc jestem dumny, duma mnie rozpiera. Od tego, jak być dobrym dowódcą, po dowodzenie w polu, po regulaminy, bardzo szeroki zakres nauczania, który tutaj żeśmy przebyli. Nie było łatwo, ale udało się.
0: Sonda to kurs podoficerski realizowany w WOT, którego celem jest przygotowanie żołnierzy do pełnienia funkcji podoficerskich i dowódczych. Na terenie Skarżyska Kamiennej realizowane są kolejne inwestycje drogowe. Trwają prace przy budowie ulicy Świętego Brata Alberta oraz przebudowie ulicy Leśna Polana. Nowe trakty mają poprawić komfort bezpieczeństwa mieszkańców, a także zapewnić lepszą obsługę komunikacyjną przyległych posesji. Prace mają zakończyć się w grudniu.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Czwartkowy dzień dobry od nas, Marek Sierocki.
4: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy. To jeden z wielkich hitów, jakie nagrał duet Maggie Reilly, Mike Oldfield, piosenka True Friends na rozpoczęcie dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. W nim bardzo smutna data. 20 sierpnia 1980 roku odszedł od nas Joe Dassin, jeden z najpopularniejszych francuskich wokalistów.
2: Tak, no człowiek, który moim zdaniem, kiedy jego utworów się słucha, to można się uspokoić, tak na chwilę zatrzymać, nigdzie się nie śpieszyć.
1: Dokładnie tak, szczególnie te piosenki, które lansował w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku, do nich należy utwór Le Tendien. Joe Dassin usłyszał piosenkę Afryka, wykonywaną przez zespół Albatros z Włoch, w składzie którego był oczywiście Toto Cotugno, twórca tej piosenki. Bardzo mu się ten utwór spodobał i nagrał francuską wersję tego przeboju jako Le Tendien i wtedy piosenka stała się ogólnoeuropejskim, a nawet światowym przebojem. Współpraca panów Joe Dassin i Toto Cotugno trwała no dosyć długo, 9 piosenek. Toto Cotugno napisał dla Joe Dassina. Joe Dassin dwukrotnie odwiedził Polskę, nagrywał programy telewizyjne, ostatni właśnie kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Joe Dassin, niezapomniany francuski gwiazdor i Le Tendien.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: wesoło.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: po reklamie.
1: Radio Plus Radom.

0: To trio Bad Boys Blue i Your Woman. Tony Hendrick i Karen Hartman to było muzyczne małżeństwo. Furorę zrobili piosenkami, które pisali dla żeńskiego tria wokalnego à la carte i po tych sukcesach postanowili stworzyć męski zespół wokalny i tak powstała grupa Bad Boys Blue. To byli wielcy konkurenci duetu Modern Talking. Te piosenki trochę stylistycznie przypominały hity Thomasa Andersa i Dietera Bolena. Za chwilę zagramy coś po włosku, ale wcześniej informacja o tym, jak zdobyć zaproszenia na multimedialne widowisko Zobaczyć Piosenkę.
1: Właśnie, okazuje się, że nie tylko można posłuchać, ale w tym wypadku też jeszcze zobaczyć, mieć to wszystko przed oczyma. 15 września we wtorek w Warszawie na Ursynowie będzie to wydarzenie, a my mamy podwójne zaproszenie. Dajcie krótko znać w SMS-ie, dlaczego chcielibyście się wtedy na tym widowisku pojawić. Nasz numer telefonu to 691-141-141 w oczekiwaniu na najbliższy telefon do kogoś. Teraz włoskie klimaty i Viola Valentino.
0: Artystka, która największe sukcesy odnosiła na przełomie lat 70. i 80. Wtedy królowała na festiwalu Sanremo, ale też jej piosenki cieszyły się powodzeniem w dyskotekach. Sejuna Bomba to jeden z tych wielkich hitów, jakie wówczas wylansowała Viola Valentino.

0: Domino Dancing to Nilton Anti-Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, a my już teraz przekonamy się, kto zdobył zaproszenia na multimedialne widowisko zobaczyć piosenkę.
1: Dozwoniliśmy się do Darka. Darku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was.
1: Dzień dobry. Z tego co wiem, na stałe mieszkasz w Puławach, zgadza się?
2: Na stałe mieszkam w Leokadiowie koło Puław, to jest bardzo blisko.
1: A, dobra, okej, okay. Ale do Warszawy jakoś chyba nie jest bardzo daleko w takim razie.
0: Tak zwane
2: godzinę 20 jesteśmy, tak.
1: A,
2: jest.
1: Świetnie, no właśnie, bo będziesz naturalnie z osobą towarzyszącą, Agnieszką, swoją żoną, tak?
2: Tak, oczywiście, w SMS-ie napisałem, że właśnie obchodzimy jubileusz 35-lecia naszego związku małżeńskiego i tak sobie pomyślałem, słuchając waszego radio, bo bardzo często go słucham, jak również i Agnieszka, moja żona, pozdrawiam ją z tego miejsca.
0: My też pozdrawiamy.
2: Właśnie, że wyślę takiego SMS-a i szybciutko dostałem od was informację zwrotną, że takie bilety otrzymałem. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Na pewno super będziemy się bawić na tym wydarzeniu.
1: To wszystkiego dobrego. Dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki. Jeszcze pozdrowić mogę, czy nie bardzo?
1: No, nie.
2: To chciałem pozdrowić, tak jak już wspomniałem, moją żonę Agnieszkę, z którą przeżyłem tyle lat wspólnie. Moje dzieci, Piotra, Patrycję, synową Anetę i mojego wnuczka Michałka i wszystkich moich znajomych i całych wszystkich słuchaczy Radia Z. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. No dobrze. A teraz jeszcze zaglądamy do kalendarza, chociaż tutaj data niezbyt przyjemna. To już 6 lat, jak odszedł Piotr Szczepanik.
0: Znakomity wokalista, aktor. Występował również w przedstawieniach kabaretowych. Niezapomniany człowiek. Goniąc kormorany to jeden z tych nieśmiertelnych przebojów Piotra Szczepanika na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Gessle i Mari Fredriksson, czyli szwedzki duet Roxette, It Must Have Been Love. Przepiękna ballada miłosna, bo Roxette to nie tylko specjaliści od dynamicznych, poprokowych kawałków, ale też od takich nastrojowych ballad.
1: A specjaliści od wakacyjnego grania to na przykład jest grupa BODM.
0: I mamy taki
1: numer mamy, który się z wakacjami po prostu stuprocentowo kojarzy.
0: Bahama. Bahama, mama.
1: A pamiętasz, maluchy kiedyś były w kolorze yellow Bahama.
0: Dokładnie, i pamiętam, kiedy ta piosenka pojawiła się w dyskotekach. To był absolutnie wielki hit wakacji. Tak co roku ta piosenka wraca do nas, bo BODM słusznie chyba nazywany jest dyskotekowym zespołem wszechczasów. Im więcej lat mija od ich sukcesów, tym bardziej chyba doceniane jest brzmienie, fantastycznie nagrane wokale, no ale też instrumentaliści, którzy grali, między innymi Keith Forsey na perkusji, znakomity perkusista, a także producent, czy Mats Björklund, gitarzysta, Michel Cretu, znany chociażby z przebojów Sandry, a także z projektu Enigma, grał na instrumentach klawiszowych na wielu płytach grupy BODM. Bahama Mama na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, a wieczorem zapraszam o godzinie 20:00. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom.
1: Reklama.
0: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Radio Plus Redo.
1: Prezydent wysyła ustawę o szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa nieco podrożeją, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o modlitewnej opłacie parkingowej pod Poznaniem. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Przepisy budziły spore emocje, a Karol Nawrocki skierował je w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami.
2: Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
1: Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych w Kijowie. Rosjanie w nocy ponownie ostrzelali stolicę Ukrainy, a w ciągu dnia ponownie zawyły syreny ostrzegające przed kolejnymi atakami. To utrudnia akcje ratunkowe. Na miejscu jest nasz korespondent Ołech Biłecki.
3: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Także w nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii i eksplodował na polu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pijany lekarz przyjmował na Sorze, a śledztwo zostało umorzone. W ubiegłym roku chirurg w Świdnicy przyjął 22 pacjentów, mając 1,5 promila. Śledczy ostatecznie zrezygnowali z postępowania.
4: Były to diagnozy właściwe i tutaj się nie dopatrzono tego, żeby któryś z tych pacjentów został narażony na bezpośrednie bezpieczeństwo. Prokurator podjął decyzję odnośnie tego, że z uwagi na brak zamian przestępstwa, śledztwo należy umorzyć. Ta decyzja jest nieprawomocna.
1: Mówił Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Ten sam lekarz został już złapany na pracy po pijanemu 12 lat temu. Wtedy również prokuratura stwierdziła, że nie naraził pacjentów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paliwa nieco podrożeją. Poznaliśmy maksymalne ceny na stacjach. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a za diesla 7,56. To o 3,4 grosze więcej niż dzisiaj. Rządowe ceny maksymalne będą obowiązywały do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Parking pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie można zapłacić. Ojcze Nasz, obok miejsc parkingowych zakon Paulinów ustawił tablicę zachęcającą do modlitwy.
5: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu

0: tygodnia. Stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Paulini dodają, że nie wystawiają mandatów, a sumienie działa całodobowo.
2: To są wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu na Ostatniej Prostej. Placówka będzie przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent miasta.
3: Opieką dzienną i całodobową zostanie objętych 20 dorosłych osób. Będą mogły tam korzystać z rehabilitacji, zajęć indywidualnych i grupowych, a przede wszystkim te osoby będą mogły rozwijać swoje umiejętności potrzebne do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w takim codziennym życiu.
2: Centrum powstaje przy ulicy Jana Pawła II. Zakończenie budowy planowane jest na październik. Łączna wartość inwestycji to prawie 4 600 000 zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej 728 między Końskimi a Gowarczowem wchodzi w kolejną fazę. Na większości 6-kilometrowego odcinka ułożono już nowe warstwy nawierzchni asfaltowej. Drogowcy pracują obecnie na krótkich fragmentach między Kornicą a Gowarczowem, gdzie obowiązuje jeszcze ruch wahadłowy. Powstaje też ścieżka rowerowa. Dzień patrona powiatu opoczyńskiego odbędzie się w najbliższy poniedziałek. To będzie wyjątkowy czas spotkania, wspólnej modlitwy, rozmów, integracji lokalnej społeczności. W programie jest sesja rady, msza święta w kolegiacie świętego Bartłomieja oraz powiatowy piknik zdrowia na parkingu przy starostwie. Przypomnijmy, że patronem powiatu opoczyńskiego jest święty Bartłomiej Apostoł. W dniach od 10 do 16 września przeprowadzona zostanie akcja szczepień ochronnych lisów wolnych żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: I proszę bardzo, coś do potupania nóżką, bo to się inaczej nawet nie da. Tu Arcy Phil Collins w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: artysta, który potrafił zahipnotyzować słuchacza. No, panie również. John Lennon i Woman w Radiu Plus. No, tak patrzę sobie w kalendarz. Półtora tygodnia jeszcze wakacji nam do sierpnia, do końca tego miesiąca pozostało. Także korzystamy, ile się da. A jeśli akurat jesteście jeszcze na urlopie, albo ten urlop za chwilę będzie się z początkiem tego weekendu zaczynał, to przypomnę tylko, że cały czas trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji w Radiu Plus. Możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego napisać krótkie pozdrowienia. To wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. My natomiast będziemy się odwdzięczali pocztówkami klasycznymi, takimi jak to się dawniej wysyłało. Jedna zupełnie czyściutka, a druga podpisana przez nas redakcyjnie, również z pozdrowieniami. I do tego jeszcze mamy zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki mam zestaw i na pewno on dzisiaj do kogoś powędruje.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
12: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki.

0: przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
4: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
5: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
3: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
6: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
3: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
5: Zapraszają
3: Magda Gliszczyńska,
6: Marcin Prejs,
4: Radosław Mizera
5: i Wojtek Sałek.

Transminator Sleeping Satellite to za nami w Radio Plus, a dzisiaj proszę bardzo, 20 sierpnia w czwartek mamy dzień wyznawania miłości. No, to jest moim zdaniem dobry pomysł po powrocie z pracy, spotkać się z drugą połówką i powiedzieć te parę ciepłych słów, a przy okazji mamy też dzień komara, co mnie trochę mniej cieszy, ale skoro wakacje, to liczę na to, że w dniu swojego święta komary będą wyjątkowo na urlopie.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia. Już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: I czegoś tak pięknego w tej godzinie trzeba nam było. Joe Cocker, You Are So Beautiful. A za chwilę o 14:00 wiadomości.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Dziecko zginęło w wypadku na Podkarpaciu, za chwilę szczegóły. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie Rosji. Zakończyły się zdjęcia do kultowego serialu Rancho. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Szkodnej na Podkarpaciu, zginęła 9-latka.
2: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych, życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
1: Mówiła Agnieszka Ciurkot z ropczyckiej policji. Droga w Szkodnej jest zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, a potem uciec do Polski. Mateusz Chłyston.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Prezydent Libanu na audiencji u papieża. Leon XIV przyjął Josepha Aouna. Wszystko w czasie nasilających się napięć na południu Libanu, gdzie trwa konflikt między Izraelem a Hezbollahem. Kilka dni temu izraelskie naloty spowodowały śmierć 11 osób. Prezydent Aoun zabiega o przedłużenie mandatu misji pokojowej ONZ.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyły się zdjęcia do ostatniego, 11 sezonu kultowego serialu Rancho. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. Zdjęcia trwały 41 dni, a z reżyserem Wojciechem Adamczykiem rozmawiała Ela Piotrowska.
4: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
5: Naprawdę koniec?
6: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
5: Ale oczy ci się zaszkliły.
6: No zaraz, ja trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
7: Wojtek, nie spodziewałem się. To jest.
6: Będziesz mógł mi pobawić.
7: Wzruszający.
6: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
5: Co dałeś panu Danielowi?
6: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
1: Emisję serialu zaplanowano w grudniu.
8: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Magnuszew zaprasza na dożynki. To wyjątkowe święto plonów będzie okazją do wspólnego podziękowania za tegoroczne zbiory, pielęgnowanie ludowych tradycji oraz integracji lokalnej społeczności. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa.
9: Podziękowania, wielkiego hołdu dla rolników za trud pracy całorocznej. Takie święto dziękczynienia za pracę na roli, uszanowanie rolnika, ale też okazję do tego, żeby podsumować ten rok takich pełnych, trudnych dla rolników okresów, przez które musieli przejść tego roku.
8: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą w intencji rolników i

0: rodzin w kościele świętego Jana Chrzciciela w Magduszewie. Następnie barwny korowód dożynkowy przejdzie na miejsca obchodów, czyli na targowisko Mój Rynek, gdzie zaplanowano oficjalne rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, regionalny pokaz obrzędowy oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Do grona podoficerów 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyli kolejni żołnierze, absolwenci kursu podoficerskiego Sonda. W sumie 30 żołnierzy.
1: Nie było łatwo, ale udało się.
2: Fajnie było spotkać tych wszystkich ludzi, z którymi mieliśmy szkolenie i stworzyliśmy, wydaje mi się, zgraną grupę. Nie było lekko, ale daliśmy radę.
3: Jestem zadowolony i dumny z tego momentu. Są to momenty, które są bardzo ważne w życiu żołnierza.
0: Sonda to kurs podoficerski realizowany w Wojskach Obrony Terytorialnej, którego celem jest przygotowanie żołnierzy do pełnienia funkcji podoficerskich i dowódczych.
4: Na dobry początek tej godziny wita nas włoski duet Albano i Romina Power. Ci Sara teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne bardzo rytm od kultowej już formacji Fleetwood Mac, Everywhere. No właśnie, jak wakacje, to może być wszędzie. Everywhere będzie tam, gdzie pojedziecie i gdzie będziecie miło spędzali czas. A wakacje, no mimo, że powoli dobiegają końca, to jednakowoż jeszcze półtora tygodnia wakacji przed nami i wiele osób w tej drugiej połowie sierpnia na waszych urlopach. A my pytamy o to, gdzie spędzacie swój czas? Zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Można nam wysłać zdjęcie tego, jak urlopujecie, tego, gdzie jesteście. Napisać też kilka słów pozdrowień dla nas, to zawsze jest przyjemne, a robimy to na stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, pogadamy o waszym urlopowym czasie, ale też przy okazji, jeśli pocztówka z wakacji, to faktycznie w prezencie będziemy mieli takie klasyczne papierowe pocztówki, jedna przez nas wszystkich redakcyjne podpisana z pozdrowieniami dla was. A druga zupełnie czysta. I do tego jeszcze będzie zestaw letnich gadżetów w prezencie, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radiu Plus.
1: A tym razem dodzwoniłem się do Janusza. Januszu, dzień dobry.
2: A, witam bardzo serdecznie. Witam ciebie i słuchaczy radia.
1: Bardzo dziękujemy. Gdzie spędzałeś wakacje? Nad morzem, prawda?
2: Tak, tak. A to taki krótki wyjazd na parę dni. Najpierw była Jastrzębia Góra, później zdjęcie akurat wysłane z Karwi.
1: O, pięknie. I co? Pogoda, z tego co pisałeś, trochę wiecznie, ale ciepło, przyjemnie. Nawet dało się zanurzyć.
2: Tak. Nie było tak źle.
1: A jak z turystami? Dużo chętnych?
2: To znaczy, się zależy w którym miejscu. W Jastrzębie było trochę, w Karwi też, ale już tak bardziej na takich, można powiedzieć, tak jakby dzikie kąpieliska, to tam nie było dużo ludzi.
1: Super.
2: Było nawet bardzo ludzi.
1: Czyli baterie naładowane, to najważniejsze. Dzięki też za pozdrowienia z Karwi, o których piszesz. A my mamy dla ciebie w prezencie dwie klasyczne pocztówki. Jedna również od nas, z podpisami i pozdrowieniami, ale też do tego dorzucamy garść letnich gadżetów, to znaczy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik plażowy. To się przyda na następny wyjazd.
2: No, na pewno się przyda.
1: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Maryla Rodowicz, Łatwopalni na chwilę przed 15:00, za chwilę w Radiu Plus Wiadomości i Mikołaj Gromec.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Grozi jej 5 lat więzienia. Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu. MON reaguje na zarzuty w sprawie obrony powietrznej. Chodzi o ochronę polskich miast. Już ponad 3 tony śniętych ryb. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
2: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Przypomnijmy, 9 sierpnia 4-latka spadła z 5 piętra. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
3: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z wody wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. Przez złotą algę od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Z właścicielką Mariny Gliwickiej, Ewą Sternal, rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
4: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
5: Czego wy nie możecie?
4: My nie możemy już w tej chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy. Nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
5: To ogromne straty dla was.
4: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na kanale Gliwickim.
1: Przypomnijmy, złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy rozpoczęły charytatywny marsz. Idą ze Szczecina do Dziwnowa. Do pokonania mają 110 kilometrów. Wszystko, by pomóc swojemu koledze z 56. kampanii specjalnej, Krzyśkowi.
6: Nasz kolega od 2023 roku jest po udarze mózgu i mózgu. Postanowiliśmy mu pomóc w zakresie zebrania środków na rehabilitację. Jest on podopiecznym również Fundacji Dobro Powraca.
1: Mówi Wiesław Grzybowski z 15. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Uczestnicy powinni dojść do Dziwnowa jutro około 23.00.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. W nowym budynku przy Jana Pawła II dzienną i całodobową opieką zostanie objętych 20 osób dorosłych, które będą mogły m.in. korzystać z rehabilitacji oraz uczestniczyć w zajęciach, które mają pomóc w nauce samodzielnego funkcjonowania. Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
8: Wyjątkowe miejsce, pierwsze takie miejsce w Radomiu. Rzeczywiście budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II dobiega końca. Już wkrótce będzie to miejsce wsparcia, miejsce przeznaczone dla dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale także bardzo ważne miejsce dla ich rodzin i opiekunów.
7: Zakończenie budowy planowane jest na październik. Łączna wartość inwestycji to prawie 4 600 000 zł. Resurs Obywatelska w Radomiu po raz trzeci zaprasza na plenerowe wydarzenie Ślad na Wąskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę.

0: Umeniuk z Resursu Obywatelskiej.
1: Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Za osnowę społeczności przyjmujemy wiedzę o przodkach, ich doświadczenia i sposób widzenia świata, a także tradycje, zwyczaje i historię. Materiał nie powstaje jednak bez wątków i splotów, a społeczności nie istnieją w próżni. Spotykają się i oddziałują na siebie nawzajem. Składają się też z jednostek i ich tożsamości.
0: Wstęp wolny.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: A zaczniemy instrumentalnie. Już teraz Jan Hammer, Crockett Stem w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: popołudnie z takimi przebojami w głośnikach. To przyjemne popołudnie, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze korzysta z urlopu. Sierpień trwa, to dobrze, a jeśli tak, jeśli cały czas wakacje, to u nas również dzisiaj od 20 do 22 taka wakacyjna wersja prywatki Marek Sierowski, który będzie miksował właściwie non-stop. Minimum mówienia, za to bardzo dużo grania, a że weekend już właściwie za rogiem, to w piątek i w sobotę wydłużamy to przebojowe i taneczne szaleństwo aż do północy.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Onet. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
5: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
6: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
7: Magda Gliszczyńska
6: i Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Radom.

Żanet i Porquet Was. Takie przyjemne rytmy. W to czwartkowe popołudnie. Za chwilę w Radio Plus Maggie Reilly, a już teraz Culture Club i Karma Cameron.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Bo w Media Expert

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to,

0: 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
1: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
2: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
3: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
0: Magda Gliszczyńska,
4: Marcin Prejs,
2: Radosław Mizera
1: i Wojtek Sałek.
0: Autopromocja.

0: Dire Straits, Brother in Arms, to na koniec naszego spotkania czwartkowego. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra, jutro wyjątkowo od 9:00 i życzę dobrego popołudnia.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Prezydent wetuje ustawę Lex Szarlatan. Jest odpowiedź medyków. Sąd przedłużył areszt dla Stu. YouTuber usłyszał wczoraj zarzuty. Tarnów na planie nowego serialu Netflixa. Chodzi o nową wersję Noce i Dni. Jest 16:00.

0: Ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
1: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. Tymczasowe aresztowanie zostało utrzymane przez obawy matactwa. Youtuber ma zostać poddany badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Przypomnijmy, wczoraj Stu usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Youtuber został przesłuchany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023. Groźny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej na Sądecczyźnie. Nastolatka straciła nad nią panowanie i przewróciła się. Jak się okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
3: Dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji tylko w tym regionie policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem hulajnóg. Rannych zostało 20 osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.

0: Radio Plus Radom. Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
1: Temperatura 26 stopni, słońce pięknie świeci na błękitnym niebie, ciśnienie 1009 hektopaskali. Tak to wygląda teraz, w nocy mogą pojawić się te deszcze, o których też mówiliśmy wczoraj, jutro też trochę słońca, trochę deszczu, temperatura podobna, więc teraz te dni tak mniej więcej podobnie będą wyglądać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: No to zaczynamy. Czwartkowe popołudnie plus, bo na zegarze 5 minut po godzinie 16. Wojtek Sałek, dzień dobry, witam. Za chwilę zaproszę Was na magazyn reporterów. No to razem z reporterami przedstawimy Wam kilka ciekawych naprawdę rzeczy, które się działy, ale też będą zapowiedzi, co przed nami. Zaczynamy.

0: bardzo za chwilę zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn. Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych? Jak rozpoznać sygnał alarmowy? Jak podjąć właściwe działanie? Jak poprawnie skompletować plecak ewakuacyjny? Gdzie szukać najbliższego schronienia? To wszystko będzie na pikniku Bezpieczny Radom. Między innymi swoje stoisko będzie mieć radomska stacja pogotowia ratunkowego, powiedziała nam Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji.
1: My chcemy Państwa i Radomian zaprosić do naszego stoiska. Tam będziemy uczyć tego, co jest najważniejsze w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach zagrożenia, czyli pierwszej pomocy. Począwszy od tego, jak udzielić, jak pomóc innym osobom, osobom poszkodowanym, więc oczywiście pierwsza pomoc, sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ale też opatrywanie ran.
0: Co będzie się działo, Magda Gliszczyńska więcej za chwilę opowie, a Magnuszew zaprasza na dożynki. To już w najbliższą niedzielę. Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa w powiecie kozienickim.
2: Podziękowania, wielkiego hołdu dla rolników za trud pracy całorocznej, takie święto dziękczynienia za pracę na roli, uszanowanie rolnika, ale też okazję do tego, żeby podsumować ten rok takich pełnych, trudnych dla rolników okresów, przez które musieli przejść tego roku.
0: Więcej o tych dożynkach opowie nam nasz gość, z którym rozmawiać będzie Radek Mizera. Jeszcze w tej godzinie powiemy, że rok 2026 Sejm ustanowił rokiem polskich kolei. No to powiemy, jak te obchody będą wyglądać w Polsce.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Przed nami piknik bezpieczny Radom oraz krajowy trening reagowania organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydarzenie odbędzie się na radomskim rynku za tydzień, w sobotę 29 sierpnia. W godzinach od 10 do 16. Szczegóły już raz przedstawi Magda Gliszczyńska, która była na spotkaniu z organizatorami.
2: Radomski rynek tego dnia zmieni się w Centrum Bezpieczeństwa. Miejsce to opanują wszystkie służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście. Będzie to okazja do nauki praktycznych zachowań w sytuacjach kryzysowych, na przykład jak rozpoznać sygnał alarmowy i podjąć właściwe działanie, jak poprawnie skompletować plecak ewakuacyjny, ale też gdzie szukać najbliższego schronienia. Na piknik zaprasza Radosław Witkowski, prezydent miasta, który podkreśla, że w tym roku piknik ma szczególny wymiar, ponieważ wpisuje się w działania w ramach krajowego treningu reagowania.
3: To jest ogólnopolska akcja związana i prowadzona przez Akademię Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. I mam nadzieję, że ten nasz piknik, który w tym roku będzie miał wyjątkowy wymiar, bo będzie to wymiar wojewódzki, wymiar krajowy, nie tylko nasz wymiar miejski, przy udziale wszystkich służb. I za to serdecznie panie i panowie dziękuję, że od 2 lat mogę liczyć na wasz aktywny udział, a przede wszystkim na to, że tak w sposób pełny i też profesjonalny potrafimy pokazać potencjał służb, ale także to, jak służby mogą reagować w sytuacjach kryzysowych.
2: A jaki jest cel tej imprezy?
3: Wypracowywanie właściwych standardów zachowań w trakcie sytuacji kryzysowych i przede wszystkim dobre połączenie, dobry link, jak mieszkańcy mogą współpracować, ale przede wszystkim korzystać z wiedzy, doświadczenia służb mundurowych, ale nie tylko. Naprawdę ważne wydarzenie i mam nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się na płycie rynku i będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żebyśmy byli bezpieczni i jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Jeszcze raz, szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszam.
2: W programie co godzina symulacja niebezpiecznych kryzysowych sytuacji z użyciem sygnałów ostrzegawczych, mówi Leszek Gumowski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
4: Wtedy wszystkie służby będą miały okazję zaprezentować również, jak się zachować, gdzie szukać różnych informacji dotyczących tego przedsięwzięcia. Będą też prezentowane plecaki ewakuacyjne. Mieszkańcy będą mieli przedstawione, co powinno się tam mieścić. Poza tym będą też przedstawiane prezentacje ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i pozostałych służb. W celach prezentacji zostanie włączony sygnał 3-minutowy modulowany przed każdym wystąpieniem w celu zaprezentowania, żeby mieszkańcy Radomia po prostu się z nim, że tak powiem, zapoznali i on będzie co godzinę włączany tylko i wyłącznie z systemu nagłaśniającego tu na rynku.
2: Swoje stanowiska przygotują wszystkie służby mundurowe, między innymi Straż Miejska. Grzegorz Sambor, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu.
5: Szanowni Państwo, nas będzie czekało bardzo trudne zadania, ponieważ jesteśmy służbą wspomagającą. Dlatego całe nasze działanie będzie polegało na dobrej współpracy zarówno ze Strażą Pożarną, jak i Policją.
2: Nie zabraknie też Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Elżbieta Cieślak, dyrektor stacji.
6: Chcemy Państwa i Radomian zaprosić do naszego stoiska. Tam będziemy uczyć tego, co jest najważniejsze w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach zagrożenia, czyli pierwszej pomocy. Począwszy od tego, jak udzielić, jak pomóc innym osobom, osobom poszkodowanym, więc oczywiście pierwsza pomoc, sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ale też opatrywanie ran. Na to też będzie można liczyć, sprawdzić swoje umiejętności. Będzie można oczywiście też, będzie nasz ambulans, będzie można zapoznać się ze sprzętem. Ten sprzęt nie jest obcy, dlatego też zapraszamy, żeby zapoznać się z karetką, zapoznać się z ratownikami, bo burzenie tych barier i przekonywanie Państwa, że my jesteśmy dla Was, żeby służyć pomocą i też, co jest bardzo ważne, będzie można z ratownikami porozmawiać, jak uniknąć w sytuacjach kryzysowych paniki, bo to jest też bardzo ważne, żeby zachować zimną krew i spokój.
2: W ramach działań pojawią się też dwa bezpłatne punkty edukacyjne. Jeden zlokalizowany na placu Korackiego, a drugi na placu Jagiellońskim w Radomiu. Piknik Bezpieczny Radom na Radomskim Rynku w sobotę 29 sierpnia od 10 do 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Szkoła, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: W kalendarzu druga połowa sierpnia. To znaczy, że to jest czas, że różne miejscowości, miasta, gminy, powiaty zapraszają nas na dożynki. Tym razem również Magnuszew zaprasza właśnie na dożynki. Wyjątkowe święto plonów będzie okazją do wspólnego podziękowania za tegoroczne zbiory, pielęgnowanie ludowych tradycji, a także integrację lokalnej społeczności. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, ale więcej o tym opowie już gość Radka Mizery.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa w powiecie kozienickim. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, rady słuchacze i dziękuję za zaproszenie.
2: Wyjątkowe święto plonów będzie okazją do czego, panie burmistrzu?
3: Podziękowania, wielkiego hołdu dla rolników za trud pracy całorocznej. Takie święto dziękczynienia za pracę na roli, uszanowanie rolnika, ale też okazję do tego, żeby podsumować ten rok takich pełnych, trudnych dla rolników okresów, przez które musieli przejść tego roku.
2: A z czego słynie gmina Magnuszew, jeśli chodzi o szeroko pojęte rolnictwo?
3: Jesteśmy gminą rolniczą, bardzo dużo upraw sadowniczych, również upraw tuneli, ogórków polnych, jak również zbóż i innych upraw polnych.
2: Będzie dobra okazja do podziękowania za tegoroczne plony, a wszystko to zaczyna się w południe mszą świętą.
3: Tak jest, jak tradycja przykazuje, oczywiście najpierw msza święta o godzinie 12 w kościele świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Później korowodem dożynkowym przechodzimy na plac Mój Rynek, gdzie oczywiście już cała ceremonia dożynkowa i do samego wieczora będziemy świętować.
2: Co w programie, co przygotowaliście państwo, jakie punkty programu możemy tutaj teraz omówić?
3: Na scenie wystąpi zespół ludowy Duet Folk, regionalny pokaz obrzędowy, tradycyjne wiejskie wesele. Gwiazdą wieczoru oczywiście będzie zespół MIG, jak również Miły Pan, zespół Enjoy. Przygotowaliśmy wiele atrakcji również dla całych rodzin. Będzie wesołe miasteczko, bezpłatne dmuchańce, będą się wystawiać koła gospodyń wiejskich, regionalne potrawy. Będzie coś zjeść, będzie można potańczyć, także serdecznie wszystkich zapraszamy na nasze święto dożynek gminnych.
2: A z czego słynie kuchnia magnuszewska, panie burmistrzu?
3: No myślę, że to będzie taką trochę niespodzianką. Koła gospodyń wiejskich, które corocznie wspierają to wydarzenie.
2: Jak zwykle zaskoczą nas.
3: Także myślę, że niech to pozostanie poniekąd niespodzianką, ale na pewno będzie pysznie i smacznie.
2: Tegorocznymi starostami dożynek są Anna i Andrzej Witek. Osoby, które w czym się specjalizują?
3: Starostowie dożynek, państwo Witkowie, pan Andrzej, pani Ania, od niedawna prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Młodzi rolnicy, ale mocno zaangażowani w pracę na roli. Specjalizują się głównie w produkcji upraw warzywnych, polnych, jak również zbóż, a także są też hodowcami koni.
2: A więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich nas obecnie słuchających do wzięcia udziału w dożynkach gminnych, które już w najbliższą niedzielę odbędą się w Magnuszewie, a zapraszał dzisiaj Wojciech Wachnik, burmistrz Magnuszewa. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I to zakończenie pierwszej godziny, jeszcze jeden materiał reporterski. Rok 2026 Sejm postanowił ustanowić rokiem polskiej kolei z okazji stulecia PKP. Obchody prowadzone są pod hasłem Łączymy ludzi, miejsca i historię, a do świętowania włączyły się także archiwa polskie państwowe. Za ich pośrednictwem ruszyła zbiórka rodzinnych pamiątek związanych właśnie z koleją. Ignacy Motyliński, nasz reporter, sprawdził, jak wygląda ona, ta akcja od kuchni.
2: Stare bilety, legitymacje kolejarzy, pożółkłe fotografie z peronu. W archiwum państwowym takie pamiątki nabierają dziś zupełnie nowej wartości. Z okazji stulecia PKP ruszyła ogólnopolska zbiórka rodzinnych dokumentów związanych z koleją. Czym dokładnie jest ta akcja? Pytam Tomasza Kukowskiego, kierownika oddziału popularyzacji w Archiwum Państwowym w Gdańsku.
3: Pamięć kolejowych pokoleń jest to akcja zbierająca wszelkie pamiątki po kolei państwowej, polskiej kolei państwowej. Wiąże się to z tym, iż 2026 rok został ogłoszony rokiem polskich kolei. Tak, obchodzimy stulecie kolei państwowych.
2: Skoro wiadomo już, po co ta zbiórka, warto zapytać, co konkretnie trafia do archiwum.
3: Dokumenty urzędowe, czyli po instytucjach, po kolei, archiwa przejmują niejako z urzędu, tak? Natomiast nas interesuje jak najbardziej materiały te bardziej osobiste, tworzące tą historię życia codziennego na kolei, tak? Stąd bardzo pożądanym są wszelkie dokumenty osobiste, służbowe kolejarzy, legitymacje, przepustki, jakiegoś rodzaju instrukcje, regulaminy, czy nawet rozkłady jazdy, tak? Dawne, przedwojenne, czy chociażby z lat 50.
2: Macie już jakieś ciekawe materiały?
3: Do tej pory otrzymaliśmy materiały od dwóch darczyńców. Jeden przekazał nam bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, z Trójmiasta. Są to bilety z lat 70. i 80. A także otrzymaliśmy taką broszurę z lat z 38 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów i obsługi ruchu osobowego dla drużyn konduktorskich.
2: Widzę, że ten taryfikator jest w całkiem dobrym stanie. Czy wiemy coś o jego historii?
3: Tak, on został odnaleziony oczywiście, jak to bywa, na strychu, zapomniany, miał być prawdopodobnie wyrzucony, natomiast dzięki tej akcji trafił tutaj do archiwum, będzie mógł być udostępniany. Jest to bardzo, bardzo interesująca dokumentacja, dzięki której możemy poznać chociażby ceny biletów, jakie były przed wojną, tak? I tu taka ciekawostka, może przeczytam. Był taryfikator, który mówił, iż u konduktora można było kupić bilety za jazdę bez biletu świadomie, bądź nieświadomie, tak? Po rozgraniczenie. Jeśli ktoś zgłosił i stwierdził, że jedzie nieświadomie, bez tego biletu płacił złotówkę, jeśli nieświadomie, płacił 5 złotych.
2: Czyli większość jeździła nieświadomie. Co się dzieje z tymi dokumentami po tym, jak już zostaną przez mieszkańców przekazane?
3: Materiały te będą przechowywane tutaj w Archiwum Państwowym Wieczyście. Będą poddane, jeśli będą tego wymagały, konserwacji. Zostaną opracowane, następnie zdigitalizowane i będą udostępniane czy to w pracowni, czy w formie cyfrowej na platformie cyfrowej szukajwarchiwach.pl. Jest to ogólnopolska platforma archiwów państwowych.
2: A jak wygląda ten proces przekazania pamiątki rodzinnej? Co trzeba zrobić?
3: Przede wszystkim można wejść na naszą stronę internetową. Tam są wszelkie informacje, jak z nami się skontaktować. I po ustaleniu wstępnego terminu można przyjść tutaj do siedziby archiwum z tymi pamiątkami. My je przejrzymy, zawrzemy umowę tak przekazania i zostaną one przyjęte tutaj do archiwum.
2: Zbiórka w archiwach państwowych potrwa do 2 października. To niecałe półtora miesiąca, żeby odkurzyć strych i dawno zapomniane dokumenty. Po to, by rodzinna historia stała się częścią wielkiej opowieści o polskiej kolei. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

No trochę to prawda, jak w tej piosence. To już jest koniec, ale pierwszej godziny, jeśli chodzi o magazyn Miasto Żyje Latem. Za chwilę zaproszę Was na drugą część, czyli nie koniec. Będzie jeszcze kilka ciekawych rzeczy przygotowanych przez reporterów Radia Plus Radom. A na zegarze już 4 minuty pozostały do godziny 17. To znaczy, że punktualnie o 17 najświeższe wiadomości, kilka słów o pogodzie. No i druga część naszego magazynu. Ale jeszcze muzycznie. No co, chyba nie muszę przedstawiać, kto to taki. Wszyscy rozpoznamy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Po reklamie.
5: Ostrzeżenia przed burzami. Wieczorem niebezpiecznie będzie na południu kraju. Opuścił już szpital 4-latek potrącony przez ojca na posesji na Podlasiu. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja. Chodzi o migrantów koczujących na plaży. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej części Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
6: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr. W porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
5: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital.

0: W 2023 po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
1: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko. To najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wdarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób. Część z nich od wielu dni koczowała na plaży w tym mieście. Plaże obecnie sprzątają służby miejskie. Wierzę, że jest to bardzo ważny krok dla powrotu Ceuty do normalności. To jest również niezwykle delikatne zadanie, priorytetowo traktowane ze względu na względy humanitarne. Zaznacza minister do spraw migracji Elma Saïd. W ośrodkach migranci przejdą procedurę identyfikacji, dostaną pomoc i będą czekać na decyzję w sprawie swojego pobytu w Hiszpanii.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez polską organizację turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
3: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
4: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
3: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
5: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
3: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii, kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.

0: Radio Plus Radom.
1: Pogoda. 26 stopni w tej chwili na termometrze. Pięknie nam słońce świeci na błękitnym niebie. Na razie nie pada, ale synoptycy zapowiadają, że wieczorem i w nocy może popadać. Jutro też. Jeśli chodzi o piątek, może być deszczowo. W sobotę i w niedzielę się trochę poprawi, ale za to temperatura spadnie. W weekend około 22 stopni. Raczej upały już odeszły na dobre. Z tego, co patrzę najbliższe dni, to tak będzie. Gdzieś tam w okolicach 20-24 i tak troszeczkę się będzie wahać. Wojtek Sek, dzień dobry. To jest popołudnie Radia Plus Radom i to za chwilę druga część magazynu Miasto Żyje Latem, na który zapraszam. Jesteśmy razem w ogóle do 20. Tyle trwa nasz popołudniowy program Radia Plus Radom.

0: chwilę zaczynamy drugą część, a co w niej? Resursa Obywatelska po raz trzeci zaprasza na plenerowe wydarzenie Ślad na Wąskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 14 do 19, o czym powiedziała nam Anna Chomeniuk z Radomskiej Resursy.
1: Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Za osnowę społeczności przyjmujemy wiedzę o przodkach, ich doświadczenia i sposób widzenia świata, a także tradycje, zwyczaje i historie. Materiał nie powstaje jednak bez wątków i splotów, a społeczności nie istnieją w próżni. Spotykają się i oddziałują na siebie nawzajem. Składają się też z jednostek i ich tożsamości.
0: Magda Gliszczyńska za chwilę więcej szczegółów opowie o tym. No właśnie, mają zaledwie 17 lat, a już samodzielnie mogą usiąść za kierownicą. O zmianach, jeśli chodzi o prawo jazdy, też opowiemy. No i dzisiaj czwartek, czyli będzie kościół od kuchni. O czym dzisiaj powie nam nasza reporterka? To za kilka minut wszystko będzie jasne.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Kwadrans po godzinie 17 zaczynamy. Resursa Obywatelska po raz trzeci zaprasza na plenerowe wydarzenie Ślad na Wąskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, w godzinach od 14 do 19, a szczegóły zna i teraz je już przedstawi Magda Gliszczyńska.
2: Ślad na Wąskiej to plenerowe wydarzenie już w najbliższą niedzielę. Hasło tegorocznej edycji wyjaśnia Anna Humeniuk z Resursy Obywatelskiej.
3: Hasłem tegorocznej edycji jest społeczność, a przewodnim motywem artystycznym tkanina jako metafora wspólnoty. Za osnowę społeczności przyjmujemy wiedzę o przodkach, ich doświadczenia i sposób widzenia świata, a także tradycje, zwyczaje i historie. Materiał nie powstaje jednak bez wątków i splotów, a społeczności nie istnieją w próżni. Spotykają się i oddziałują na siebie nawzajem. Składają się też z jednostek i ich tożsamości.
2: A co jest celem tegorocznego spotkania?
3: Celem tegorocznego spotkania jest przygotowanie przestrzeni dialogu, współpracy i zaangażowania społecznego z założeniem, że rozmowa i refleksja służą umacnianiu tożsamości lokalnej i budowaniu świadomych postaw patriotycznych. Na kanwie kultury żydowskiej, poprzez sztukę, muzykę i kulinaria, będziemy rozmawiać o wspólnocie jako wartości ogólnoludzkiej. Sięgniemy też głębiej do historii społeczności żydowskiej i zaproponujemy rozmowę nie tylko o kulturze Żydów aszkenazyjskich, ale też mizrachijskich i sefardyjskich.
2: Na scenie zaprezentują się wspaniali artyści, dodaje Anna Humeniuk.
3: Olga Avigel z muzyką aszkenazyjską w duecie z Erezem Munkiem i jego mizrachijskim rytmem. Można zabrać swoje bębny, dżemby i tamburyny. Katarzyna Jackowska NMUO z Mateuszem Szemrajem, którzy zaprezentują spektakl Opowieść, a także Bakt Trio, które zabierze słuchaczy do świata muzyki sefardyjskiej.
2: A co jeszcze pojawi się w przestrzeni ulicy Wąskiej?
3: W przestrzeni ulicy Wąskiej stanie także osnute krosno, przy którym zasiądą tkaczki świętokrzyskie, a wszyscy przechodzący obok będą mogli dodać do powstającej tkaniny swój wątek. Zaprosimy także na warsztaty przygotowania własnej krajki, tańca, a także współtworzenia utworów muzycznych. W strefie sztuki zaprezentuje się pracownia tkaniny artystycznej Liceum Plastycznego imienia Józefa Branta w Radomiu pod kierownictwem Barbary Jaśkiewicz-Kornackiej. Odpoczynek zaplanowaliśmy na dywanach z możliwością spróbowania kawy parzonej na piasku i potraw z trzech stron świata.
2: A zatem w niedzielę spotkajmy się na Wąskiej w Radomiu. Zaprasza Anna Humeniuk.
3: Chcemy stworzyć miejsce wypoczynku, miejsce wspólnoty, gdzie będzie można napić się kawy i wypocząć aktywnie lub pasywnie. Aktywnie można wypocząć, biorąc udział w licznych warsztatach, które chcemy Państwu zaproponować. Jest to plecenie krajki słowiańskiej, tkanie na ramkach, tkanie na osnutym krośnie, z którym przyjadą świętokrzyskie tkaczki, kaligrafia, warsztaty muzyczne i taneczne. Będzie też strefa sceniczna, na której będą warsztaty śpiewu i rytmu, teatr, opowieści dla całych rodzin, a także koncert finałowy. Zachęcamy Państwa serdecznie do spędzenia z nami niedzielnego popołudnia.
2: Plenerowe wydarzenie Ślad na Wąskiej już w tę niedzielę, 23 sierpnia od godziny 14 do 19. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie z programu Patriotyzm Jutra. Zadanie publiczne finansowane jest także ze środków Gminy Miasta Radomia.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Mają zaledwie 17 lat, a już mogą samodzielnie usiąść za kierownicą. Od tego roku młodzi kierowcy mogą wcześniej zdobyć prawo jazdy kategorii B, choć na początku obowiązują ich dodatkowe ograniczenia. We wrześniu wejdą natomiast kolejne przepisy dotyczące początkujących kierowców. Czy zmiany poprawią bezpieczeństwo i czy 17-latek jest gotowy na odpowiedzialność za kierownicą? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Król.
2: Prawo jazdy już od 17 roku życia, jazda pod okiem doświadczonego kierowcy, a za chwilę również okres próbny dla osób, które po raz pierwszy zdobędą kategorię B. W tym roku przepisy dla najmłodszych kierowców mocno się zmieniają. Od marca 17-latek może już zdobyć prawo jazdy, ale do pełnoletności obowiązują go dodatkowe ograniczenia.
3: Po 3 września nie, zero alkoholu, zero używek, zero jakichkolwiek narkotyków.
2: Mówi Sebastian Jasłowski, egzaminator WORT.
3: Osoba, która popełni jakieś mniejsze wykroczenia w liczbie 3 w tym okresie 2-letnim, będzie podlegała kolejnej karencji na 2 lata. Jeżeli to wykroczenie zamieni się w przestępstwo w ruchu drogowym, to ta osoba będzie miała cofnięte uprawnienie. Warto o tym pamiętać.
2: 17-latek przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy lub do ukończenia 18 lat musi prowadzić samochód w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Taki opiekun musi mieć przynajmniej 25 lat i prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Uprawnienia młodego kierowcy do ukończenia 18 obowiązują wyłącznie na terenie Polski. A to nie koniec zmian. Od 3 września osoby, które po raz pierwszy otrzymają prawo jazdy kategorii B, zostaną objęte okresem próbnym. Po przekroczeniu 12 punktów karnych konieczne będzie dodatkowe praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Czy 17-latek jest jednak gotowy na tak dużą odpowiedzialność? Zdaniem instruktora nauki jazdy Andrzeja Kowalczyka, sam wiek nie musi być tutaj najważniejszy.
4: Sam fakt, że ktoś ma 17 lat, nie oznacza, że nie jest gotowy do prowadzenia samochodów. Mam kursantów bardzo młodych, którzy zresztą są odpowiedzialni, szybko się uczą, ale mamy też starszych, którym potrzeba znacznie więcej czasu. Takim największym problemem po zdaniu egzaminu jest brak doświadczenia. Na kursie możemy nauczyć przepisów obsługi samochodu czy prawidłowego zachowania na skrzyżowaniu, ale nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przećwiczyć każdej sytuacji, która może wydarzyć się na drodze. Dlatego jazda z doświadczonym opiekunem może być dobrym rozwiązaniem.
2: Nowe rozwiązanie ma więc pozwolić młodemu kierowcy zdobywać doświadczenie już po egzaminie, ale jeszcze pod okiem starszej osoby. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o wypuszczeniu 17-latków za kierownicę.
5: Duża radość, jednak szybciej można się poruszać po tych drogach. Cenne doświadczenie, jeszcze jak opiekun siedzi z boku, to naprawdę pomoże to w przyszłości.
6: Ja się cieszę, że się na to nie załapałam. Tak szczerze, bo wydaje mi się, że teraz jest prościej.
7: Myślę, że tak, że to jest dobry pomysł.
2: Instruktorzy zwracają jednak również uwagę na rolę samego opiekuna. Doświadczony kierowca siedzący obok 17-latka powinien pomagać mu zdobywać doświadczenie, a nie przekazywać własne, nie zawsze prawidłowe przyzwyczajenia.
4: Młody kierowca powinien przede wszystkim nabierać doświadczenia i mieć świadomość, że zdany egzamin to dopiero początek nauki jazdy.
2: Nowe przepisy są wprowadzane etapami. 17-latkowie mogą zdobywać kategorię B od marca, a kolejny ważny termin to 3 września. Wtedy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Mateusz Król, Radio Plus.
1: No właśnie, tak to wygląda, jak powiedział Mateusz. A za chwilę Kościół, powiemy o tym, że Kościół tworzą ludzie. Czasami zdarzają się więc śmieszne wpadki i oni dzisiaj właśnie w audycji Kościół od kuchni. Dorota Gut już za chwilę powie o tym więcej. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dzisiaj w naszej audycji Kościół od kuchni w Radiu Plus skupimy się na liturgicznej służbie ołtarza. Jest dziś ze mną ksiądz Jędrzej Polak. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: To diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza, więc myślę, że osoba, która najlepiej wie o tym, kto składa się właśnie na liturgiczną służbę ołtarza, powiedzmy na początek tak ogólnie właśnie. O kim myślimy, słysząc liturgiczna służba ołtarza?
2: Kiedy mówimy o liturgicznej służbie ołtarza, to tak naprawdę myślimy o wielu osobach, bo jakby liturgiczna służba ołtarza zaczyna się od momentu, kiedy młody człowiek staje się kandydatem, aspirantem do tego, żeby zostać ministrantem. A więc mamy kandydatów, mamy później ministrantów starszych, młodszych, lektorów, ceremoniarzy. Do liturgicznej służby ołtarza też należą szafarze, więc naprawdę ten zakres osób jest bardzo szeroki.
1: Zawsze nam się kojarzą te osoby z taką pełną powagą, właśnie ze służbą przy ołtarzu, ale podejrzewam, że i tutaj zdarzają się różne zabawne dla nas historie.
2: Zdecydowanie. Powaga przede wszystkim, bo jakby liturgia jest świętą czynnością, więc ta powaga przede wszystkim powinna być w trakcie liturgii. Natomiast nie da się uniknąć takich zabawnych sytuacji w trakcie służby liturgicznej, w trakcie mszy świętej i zdarzają się takie dość osobliwe momenty w tych wydarzeniach. Pamiętam kiedyś mój ksiądz proboszcz, z którym współpracowałem razem na parafii, opowiadał, jak pewnego dnia podczas mszy świętej, uroczystej mszy świętej, ministranci, którzy służyli z trybularzem, czyli po naszemu mówiąc kadzidłem, chwilę przed wyjściem wysypało im się wszystko i podeszli do księdza i mówią: niech ksiądz markuje, że zasypuje to kadzidło. Więc to jedna z takich zabawnych sytuacji, ale jest wiele. Pamiętam sam na jednej parafii, w której posługiwałem, Wigilia Paschalna, to jest naprawdę przepiękna liturgia, długa, rozbudowana. I z ministrantami przed Wigilią Paschalną ustalam, kto jaką funkcję będzie pełnił. I wówczas w tej parafii był taki młodziutki ministrant, miał chyba 7 czy 8 lat. I mówię do niego: słuchaj, ta liturgia zaczyna się późno wieczorem, skończy się koło 1 w nocy. Może ty sobie odpuść. Nie, proszę księdza, ja przyjdę. Więc przyszedł, służył na tej liturgii. Liturgia słowa tam jest rozbudowana, trwa ponad pół godziny, 8 czytań. On w trakcie 5 czytania zasnął i zaczął pochrapywać sobie. I co było śmieszne, kiedy koledzy go szturchali, nie obudził się. Więc tato wszedł do prezbiterium, wziął go na ręce i wyniósł po prostu z kościoła. No to taka choćby kolejna zabawna sytuacja. Czy przede wszystkim bardzo często się zdarzają różne zabawne sytuacje, kiedy ministranci, czy już lektorzy, ministranci Słowa Bożego czytają Pismo Święte, czytają lekcje. Pamiętam jedną też taką sytuację, że lektor czyta czytanie ze Starego Testamentu i padło imię król Nabuchodonozor. To takie dość trudne imię do wypowiedzenia, więc on próbował kilkukrotnie. Nabucho, Nachubo, na... i w końcu przeczytał: ten król. Więc to jest wiele takich jeszcze, myślę, dużo zabawnych sytuacji, które są w trakcie mszy świętych. Czy choćby jak posługa przy dzwonkach, przy gongu, gdzie raz jeden chłopiec tak chciał mocno uderzyć w gong i zaznaczyć, że jest ten moment przeistoczenia, że ten taki młoteczek, ta pałka do uderzenia wypadła mu i przeleciała przez całe prezbiterium. No to takie choćby proste sytuacje, które się zdarzają.
1: Myślę, że one najlepiej pokazują, że tak naprawdę ludzie tworzą Kościół, że każdy jest z nas po prostu człowiekiem i no takie rzeczy się po prostu zdarzają.
2: Zdecydowanie. Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Nawet jeśli przygotowujemy się w trakcie zbiórek do uroczystości czy zbiórek cotygodniowych do tego, żeby jak najpiękniej posługiwać przy ołtarzu, to zdarzają się takie sytuacje, jakieś drobne błędy, które są. Czasami są zabawne, czasami nie są zabawne, ale jesteśmy właśnie tylko ludźmi i mamy prawo też do tego, żeby się pomylić.
1: Myślę, że najważniejsze, żeby się nie poddawać i później powrócić z nową energią, z nową siłą.
2: Zdecydowanie tak, też się z tym zgadzam.
1: Dziękuję bardzo.
2: Również dziękuję serdecznie.
0: Kościół od kuchni.

0: A już za chwilę na zakończenie naszego magazynu Miasto Żyje Latem będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. Kwadrans pozostał do 18.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
2: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Aouna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
3: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
4: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badanie obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
5: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: No i w ten sposób magazyn Miasto Żyje Latem reporterów Radia Plus Radom za nami. Kolejny, ostatni magazyn jutro, zawsze między godziną 16 a 18. 3 minuty pozostały do godziny 18, za chwilę wiadomości, a później kolejny zestaw przebojów z nutą nostalgii. Jenson Donovan, Gary Moore, Kombi, Boniem, oni na początek kolejnej godziny pojawią się i zaśpiewają specjalnie dla Was. Bądźcie z nami z Radiem Plus Radom.
1: Reklama. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Wzrosła liczba ofiar ataku na Kijów. Trwa akcja poszukiwawcza. Burmistrz Wodzisławia miał prowadzić auto pijany. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. To między innymi przez pogodę. Jest 18, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Mieszkanie zostało zniszczone. Mieliśmy opancerzone drzwi. Zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania. Nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience. Dzięki temu przeżyli. Mówiła mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Przypomnijmy, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w nocy alerty w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. To efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia Dominikowi Ełę, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Został zatrzymany w poniedziałek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
2: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnienia w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Kopowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
3: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie jest realizowane jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania.

0: Zniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
1: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie rozwiązanie uderzy w ogromną ilość polskich firm, nie tylko w największe spółki.
2: Jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
1: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Eksperci szacują, że zmiany w podatku CIT mogą dotknąć nawet 4000 polskich firm.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Tegoroczny sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. Zdaniem restauratorów i właścicieli pensjonatów to przez pogodę i straszenie paragonami.
4: Jednak goście w tych czasach rezerwują dopiero jak jest pogoda. Także sezon nie był zbyt udany. Myślę, że spadek około 30-40%, jeśli chodzi o gości.
0: Mówi Klaudia Milewska, właścicielka jednego z pensjonatów. Tegoroczny sezon negatywnie oceniają też ratownicy wodni. W sumie na przykład w Mielnie czerwona flaga powiewała przez miesiąc.

0: Radio Plus Radom.
1: Temperatura na razie trzyma się na stałym poziomie 25-6 stopni. Tak było w ciągu dnia, tak teraz jest. Oczywiście spadnie, kiedy zrobi się ciemno, a dzisiaj słońce zachodzi już przed godziną 20. Więcej szczegółów o słońcu powiem zaraz. No i wtedy zrobi się mniej więcej 16 stopni. Jutro troszeczkę chłodniej. Deszcze mogą się pojawić przelotne.
0: Popołudnie Plus. Na program zaprasza Wojtek

żeby złożyć życzenia dzisiejszym solenizantom, jubilatom, którzy mają urodziny, którzy mają imieniny. Bernard, Hieronim, Krzysztof, Małgorzata i Maria świętują dziś 20 sierpnia od samego rana. Dzisiejszy dzień będzie trwał do 19:51, to wtedy właśnie zachodzi słońce i zrobi się ciemno i przyjdzie wieczór i noc. No i dnia nam ubywa 2,5 godziny, dzień jest krótszy od tego najdłuższego. No to też musimy się z tym pogodzić. Lato powoli się kończy, wakacje tym bardziej. Do końca wakacji 12 dni, do końca lata 33. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. Nie wiem, nie sprawdzałem. W każdym razie te przysłowia są po to, żeby no właśnie troszkę spojrzeć na to humorystycznie, bo tak naprawdę nikt nie będzie sprawdzał, jak to wygląda zimą, co dzisiaj powiedziałem. Co jeszcze dzisiaj mamy? No takie dwa fajne dni, ale to szczegóły za moment.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
0: Po reklamie.

Patrzę w kalendarz, dzisiaj mamy dwa takie święta, dni takie nietypowe, święt nietypowy. Dzień Kowara. Święto ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. No tutaj akurat tak naukowo jest podejście do tego, no ale Dzień Komara. Jakość tych komarów jest mniej, to chyba wszyscy zauważyli. Może rzeczywiście jakoś nie było takich deszczy, nie było po prostu mokro i te komary gdzieś tam się nie wylęgły, tak jak w poprzednich latach. I to jest dobra informacja. Jak świętować Dzień Komara, nie mam pojęcia. No ale drugi dzień możemy poświętować, Dzień Wyznawania Miłości. Dzisiaj 20 sierpnia w kalendarzu mamy taki dzień, Dzień Wyznawania Miłości. Jak to zrobić? No to ja wam nie będę podpowiadał. Każdy ma swój sposób, każdy może to zrobić. Każdy, mam nadzieję, że ma kogoś takiego, tę drugą połówkę, której może wyznać miłość dzisiaj. Dzisiaj jak najbardziej byłoby to wskazane. Breakout już teraz w Radiu Plus Radom. W tej godzinie jeszcze apteczka będzie dla was. To przypominam, rozdajemy apteczki w tym tygodniu również i w przyszłym będą. No to za chwilę.

oczywiście Seal w Radio Plus Radon. Ta piosenka stała się słynna dzięki filmowi Batman Forever z roku 1995, w którym utwór pojawił się w napisach końcowych. No i później był teledysk taki z Bat Sygnałem. Utwór sam Seal napisał w 1987 roku, a reżyser Batmana wybrał tę piosenkę, żeby promować swój film. Sama piosenka zdobyła 3 nagrody Grammy w 1996 roku, czyli rok po pojawieniu się filmu Batman Forever. No i pojawiła się teraz w Radiu Plus Radom. Mój numer 48 360 83 37 to numer do Radia Plus. No bo apteczka czeka, no to zadzwońcie, porozmawiamy.

0: Rozdajemy apteczki w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, a tym razem Monika zadzwoniła. Witaj Moniko, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Tak, spytałem się o urlop, powiedziałeś tak smutno, że musiałeś wrócić do pracy. No,
1: no tak.
0: No tak, ale no cóż, no trzeba. A zostało jeszcze trochę urlopu, jeśli chodzi o wykorzystanie
1: tak,
0: dni?
1: Tak, zostało mi jeszcze trochę urlopu, no ale to też tak nie mogę sobie wziąć, kiedy chcę. No ale ten taki letni urlop, że tak powiem,
0: był
1: zaliczony.
0: I byłaś nad morzem. Jaka pogoda była? Jak trafiłaś? Bo to różnie w tym roku.
1: Trafiłam, na początku byłam załamana, bo 4 dni takie pod rząd, można powiedzieć, że nie nadawały się na wyjście na plażę. Więc no, troszkę nas to zapłuciło, ale później nam to wyrównało.
0: Dobrze.
1: Więcej było słonecznych dni niż deszczowych.
0: No i bardzo dobrze. A jak Polacy dopisują, jeśli chodzi o morze w tym roku? Bo nie byłem, dlatego tak dopytuję trochę. Dużo ludzi w ogóle?
1: Tak, tak, tak. Ale jednak sporo też się słyszy Niemców w dalszym ciągu.
0: Aha. No tak, trochę taniej u nas. No i zresztą my mamy piękne plaże, powiedzmy sobie szczerze, w porównaniu, bo mam znajomych, którzy w Niemczech mieszkają i oni mówią, że po prostu tam nie ma takich plaż. No to
1: nie,
0: też
1: nie ma, tak, tak, to oni wolą do nas przyjechać.
0: Dokładnie.
1: No na pewno rzucimy to na finanse.
0: No właśnie, a rybka? Rybka jakaś była? Smaczna?
1: Tak, jak zwykle, tak.
0: Nie pytam o cenę.
1: Nie, no, ale nie jest tak
0: nie,
1: źle.
0: No
1: nie,
0: właśnie.
1: Nie, przereklamowane i straszą.
0: No
1: nie
0: dobrze.
1: Moniko, ceny takie znośne.
0: No i dobrze. Moniko, apteczka przyda się do samochodu?
1: Przyda się, bardzo
0: super.
1: Się przyda.
0: Wiem, że polowałaś trochę dłuższy czas.
1: Polowałam dosyć długo, tak. I
0: no to super,
1: udało
0: się.
1: Trwałość popłaca.
0: Pewnie. Miłego popołudnia ci życzę z Radiem Plus Radą. Fajnie gramy, to mam nadzieję, że miło spędzasz ten czas z taką muzyką, jaką my
1: tak
0: gramy.
1: Jest, tak, bardzo fajnie się słucha waszego radia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam. Miłego popołudnia.
1: Pozdrawiam.

w Radomiu pierwsze Radomskie Dni Fotografii. Impreza potrwa do niedzieli, wczoraj się rozpoczęła. Organizują ją miłośnicy, znawcy muzyki, sztuki fotografii, pasjonaci, artyści fotograficy. No to my dzisiaj z jedną z tych osób w audycji Mięta przez Rumianek po godzinie 19, jak to zawsze w czwartek, porozmawiamy. Gościem będzie Karolina Falkiewicz, artystka fotografii, nauczycielka fotografii, miłośniczka mody retro. Zapraszam razem z Magdą na to spotkanie. To już za kilka minut, zaraz po godzinie 19. Oczywiście o godzinie 19 jeszcze będą ostatnie, najświeższe wiadomości Radia Plus Radom. Dokładnie za 8 minut.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Fala krytyki po decyzji prezydenta. Chodzi o tak zwany Lex Szarlatana. Kolejni ranni wrócą jutro do Polski. To po katastrofie na Węgrzech. Muzeum za złotówkę. Placówki otwierają się na młodych. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tak zwanego Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
3: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
2: Premier komentuje krótko, prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
4: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
2: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13.30, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
1: Rodziny ofiar mogą też liczyć na pomoc psychologiczną. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Wydobyto już ponad 3 tony śniętych ryb. Wszystko z powodu zakwitu złotej algi. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Obawiamy się, że czeka nas powtórka z 2022, gdy z tego miejsca katastrofa rozlała się na całą Odrę, mówią w rozmowie z naszym

0: za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę winnych, właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
1: W razie potrzeby do walki ze złotą algą może zostać użyty nadtlenek wodoru.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma zapewnić młodym dostęp do kultury. Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Korzystać mogą wszyscy w wieku od 8 do 26 lat. Do odwiedzania muzeów zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
3: Przede wszystkim zwiększamy dostępność w kulturze. W naszych 19 instytucjach dostępne są bilety za złotówkę dla młodych osób w wieku od 8 do 26 lat. To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.

Dziś 26-25 stopni w ciągu dnia, oczywiście w nocy będzie chłodniej, a jutro 25-4, w weekend 22 stopnie. Jeżeli jutro trochę więcej deszczu, to w weekend może mniej trochę popada i ta temperatura gdzieś tam w okolicach 22 stopni utrzyma się przez najbliższe dni. Phil Collins za chwilę zacznie śpiewać jedna z piękniejszych jego piosenek, bardzo ją lubię. Na zegarze już 4,5 minuty po godzinie 19, już za chwilę, ponieważ mamy czwartek, z Magdą zaproszę Was na audycję Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: przesłonięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Minęła godzina 19, jest czwartek, to my znów nieoczywiście o kulturze, a tym razem naszym gościem jest Karolina Falkiewicz, fotografik, znawczyni mody, retro, miłośniczka tej mody. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Ale organizatorka też Radomskich Dni Fotografii.
3: No właśnie, 19, wczoraj obchodziliśmy Dzień Fotografii. Czym dla ciebie jest taki dzień? Czy to jest jakaś okazja, żeby sobie przypomnieć, że fotografia jest częścią twojego życia, czy po prostu uważasz, że to jest coś, co każdy na swój sposób będzie jakoś realizował, będzie świętował?
2: Fotografia, no, dla mnie to jest zawód przede wszystkim. Jestem artystą, fotografikiem zawodowym, uczę fotografii, więc no, tym żyję i z tego żyję. Jestem też członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, więc no, jest to spora część mojego życia, ale to jest część życia nas wszystkich. Jest to bardzo istotna rzecz, to, że rząd Francji, Daguerre, uwolnili ten wynalazek i udostępnili go całemu światu, spowodował rewolucję w przekazywaniu informacji w mediach. Dzisiaj każdy z nas może robić zdjęcie i w sumie, tak jak żyjemy w kulturze obrazka, żyjemy w kulturze fotografii, przekazywania informacji za pomocą zdjęć. Więc to była rewolucja dla nas wszystkich. Obecnie no, wiadomo, że ta rzeczywistość jest już trochę inaczej i postrzegana, i zakłamywana, i przerabiana przez sztuczną inteligencję, ale dalej bazą tego wszystkiego jest fotografia.
1: W tym świecie zmiany, jak ty się odnajdujesz jako artystka, jako właśnie ta, która uczy tej fotografii, bo ten świat się bardzo zmienił, dostęp do tej fotografii ma każdy, ale czy rzeczywiście każde zdjęcie jest artystyczne, czy wy artyści odnajdujecie się w tym świecie zmian?
2: Ja nie mam z tym problemu, ponieważ jestem artystką interdyscyplinarną, potrafię i robić rzeczy manualnie, ale też bardzo lubię i dużą moją specjalnością jest obróbka cyfrowa. Fotografii czy fotomontaże, kolaże cyfrowe, bardzo dobrze sobie radzę z Photoshopem. Obecne zmiany ułatwiły mi życie bardzo mocno. Takie rzeczy, które zajmowały nam jeszcze kilka lat temu dużo czasu, jak wycinanie, wklejanie, separowanie tła, coś, co po prostu było frustrujące i wyjątkowo, no, można kolokwialnie powiedzieć, pierdliwe, stało się teraz czymś łatwym, dzięki czemu mamy jeszcze większe możliwości. No nie każdy będzie artystą. Jak mówił Rek Łapiński, znany fotografik i technik, teoretyk sztuki również, przede wszystkim technika, technologia. On na przykład to jest fotograf starej daty, ale radzi sobie, jest świetnie i z drukiem, z multimediami, jest specjalistą od druku, od dokumentacji, od barwy. I on zawsze właśnie wojuje ze wszystkimi, jak to nazwał, artystami interdyscyplinarnymi. Bo mówi, że zawsze najważniejsza jest najpierw ta technika i technologia. Jak już tego się nauczysz, to możesz sobie być artystą. Ale najpierw trzeba mieć ważne te podstawy. Co przy obecnej technologii jest często pomijane, bo się mówi, bo się wytnie, bo się wyklei, bo AI, ale AI kłamie. Więc jest oczywiście, bardzo, bardzo mi ułatwia życie, bardzo dużo używam i robię rzeczy, ale obecnie zaczyna się też zjadać samo dogona, więc no nie można czegoś karmić jego wynikami samymi w kółko, więc to odróżnia artystę od amatora, od kogoś, kto robi rzeczy, być może nawet względnie poprawnie. Świadomość tego, co robi i jak robi.
3: Mówimy o artystach, mówimy o amatorach. No właśnie, większość z nas jest po prostu laikami. Mamy telefon w kieszeni. Chcemy uchwycić jakieś chwile, bo jesteśmy na wakacjach, bo jesteśmy u znajomych, bo mamy jakieś święto. Wczoraj rozmawiałem na antenie ze słuchaczką, która mówi, że warto chyba zachować to wszystko w jakiś sposób. To nie tylko, żeby to było gdzieś tam w telefonie czy w komputerze. Czy uważasz, że na przykład wywoływanie zdjęć, tak jak kiedyś się to robiło, ma jeszcze sens? Czy warto zachować te fotografie gdzieś jakieś właśnie w taki sposób, nie tylko w telefonie, bo one może znikną, może się wykasuje. Jakbyś na to spojrzała? Wśród amatorów, wśród nas takich laików, którzy robimy zdjęcia dla siebie.
2: Warto nie wywoływać, bo wywołanie jest kliszy albo zrawu. Warto drukować sobie zdjęcia, ale te wyjątkowe, no bo nie mówię, że wszystko. Czasami warto sobie coś powiesić na ścianie, wydrukować na dobrym papierze, nie na byle jakim. Resztę zabezpieczyć na dysku albo w chmurze. Myślę, że dobre zabezpieczenie cyfrowe tych plików, czy w iCloudzie, czy gdzieś w chmurze, może je w obecnych czasach być może bardziej zabezpieczyć niż forma drukowana.
1: Radomskie Dni Fotografii, które organizujecie, tak na koniec chciałabym troszeczkę o tym wspomnieć. To też ten termin nieprzypadkowy, bo wczoraj mieliśmy Dzień Fotografii, no i też osoby, które tą fotografią się zajmują, ale które są bardzo zakręcone na tym punkcie, między innymi ty, ale również twój przyjaciel Szymon Wykrota, dobrze też znany fotografik tutaj w Radomiu.
2: Tak, no, Szymon założył stowarzyszenie Czarno na Białym, które właśnie ma ocalać od zapomnienia i ma zabezpieczać archiwa fotograficzne, archiwa społeczne. No i tak kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby było fajnie, i wpadłam na pomysł, że no, może wreszcie to miasto zasłużyło na Dni Fotografii, zwłaszcza, że te środowiska są bardzo duże, u nas jest duża tradycja fotograficzna i to najstarsze Radomskie Towarzystwo Fotograficzne i kolektyw Formaty i właśnie Czarno na Białym, ta moja pracownia pod Skosem, i jest nas tutaj bardzo dużo. Plus jeszcze mieszamy się ze środowiskami i warszawskimi, i świętokrzyskimi, więc po prostu ta okolica tętni fotografią i myślę, że wreszcie zasłużyliśmy na to, żeby to zrobić. Wpadliśmy na ten pomysł, uwaga, 1,5 miesiąca temu.
1: No i impreza trwa, rozpoczęła się wczoraj, dzisiaj delikatna przerwa, ale dużo wydarzeń jutro, w sobotę i w niedzielę. O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Bądźcie Państwo razem z nami.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Po reklamie.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Przypomnę, że dziś gościem audycji Mięta przez rumianek jest Karolina Falkiewicz, artystka, fotografik, nauczycielka też fotografii, ale miłośniczka mody retro. Dzisiaj rozmawiamy o radomskich dniach fotografii, które zorganizowane zostały w naszym mieście po raz pierwszy i między innymi sprawczynią tych dni jest Karolina Falkiewicz.
10: One się rozpoczęły, wczoraj już jedno wydarzenie było, ale przed nami weekendowe wydarzenia. No to zaprośmy naszych słuchaczy, radomian, bo to się będzie działo wszystko dla nich. To jest po prostu pomysł, żeby tę fotografię i pomysł na fotografię przybliżyć mieszkańcom Radomia.
11: Tak, chcę podkreślić, że wszystkie wydarzenia są za darmo, za nic nie trzeba płacić. Jedynie na przegląd portfolio wypadałoby się zapisać, ale jeśli ktoś przyjdzie na spontanie, to też go nie wygonią. Zaczynamy w piątek inauguracją i dniem wykładowym. Najpierw Łukasz Zaborowski, bo uwaga, współorganizatorem jest również Radomskie Towarzystwo Naukowe, którego wszyscy jesteśmy tutaj członkami. Pomagają nam też, są współorganizatorami, więc wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego Łukasz Zaborowski opowie o walorach wizualnych Radomia, o tych naszych zabytkach, o balustradach, o balkonach, czyli o tym całym dziedzictwie żeliwnym, o klatkach, o tych wszystkich rzeczach, które mogą fotografów zainteresować. Potem Szymon opowie o naszej misji, o czarno na białym, o tym właśnie, jak chcemy ratować nasze archiwa. Pokażemy, co już uratowaliśmy, bo byliśmy tu i ówdzie, więc Więc trochę już tych zbiorów mamy. No i na koniec Radomskie Towarzystwo Fotograficzne pokaże reportaż z kameralnego lata. Mieli projekt, chcą się pochwalić szerszej publiczności i to będzie w kamienicy bez górów. W której sali jeszcze do końca nie wiadomo, będziemy stać na dole i kierować, więc nikt się nie zgubi, chociaż w tym budynku nie trudno się zgubić. Sobota przedstawia się wyjątkowo fajnie. Najpierw od godziny 15 są przeglądy portfolio i będzie to Tomasz Mosionek i Anna Wróblewska, znani fotograficy, zawodowi. Tomek jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Specjalizuje się w technice Polaroidu. Ania jest fotoreporterką, ale również jest absolwentką Uniwersytetu w Opawie. To jest taka najlepsza w Europie uczelnia fotograficzna, więc będą fachowcami. Nie ma się co bać, nie będą na nikogo krzyczeć, będą mili. Można poznać fachową opinię, poddać pod spojrzenie kogoś z zewnątrz swoje prace. Równocześnie będzie też możliwość spotkania z autorką wystawy, która obecnie wisi w deskurach Galerii Formaty. I ona będzie oprowadzać, będzie opowiadać o tej swojej wystawie. To jest wystawa Elżbiety Rogaczewskiej-Czempińskiej. To jest wystawa przyrodnicza. Pani jest wyjątkowo utytułowana, ma ponad 50 medali międzynarodowych wystaw. Ogromny dorobek. I właśnie specjalizuje się w tym fotografii przyrodniczej, fotografii krajobrazowej. Zjeździła cały świat, ma mnóstwo opowieści, będzie jej towarzyszyć kuratorka wystawy Małgorzata Golińska. I na wieczór będzie jeszcze ciekawiej. Tutaj w Narwańskiej 7, pracowni pod Skosem, na patio pracowni pod Skosem, czyli kamienicy artystycznej Rwańska 7, odbędzie się spektakl odpowiadacki Karkuny. Będzie opowiadał Łukasz Szybkowski, znany opowiadacz, wielokrotny uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, występował w Polsce, za granicą, więc dorobek ma ogromny. Jest też członkiem zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego, więc tutaj na zasadzie tej współpracy, oraz jest współwłaścicielem pracowni pod Skosem. Zapraszamy koniecznie po spektaklu na integrację wokół fotografii. Muszę podziękować z góry już panu Krawczykowi za zorganizowanie nam tutaj poczęstunku, więc będzie można też przynieść swoje ewentualne prace, jakieś swoje rzeczy i porozmawiać tutaj z fotografami, z fotografikami, spotkać się i może będziemy snuli plany na przyszłość.
9: Co przyniesie niedziela, co zaplanowaliście na koniec?
11: Niedziela natomiast jest rodzinna. Warsztaty są skierowane dla każdego, kto przyjdzie. Będą warsztaty cyjanotypii, finansowane z minigrantu Fundacji Uwaga Śmieciarka Jedzie, której jestem wolontariuszem. Dostaliśmy pieniądze właśnie na to z takich funduszy ekologicznych. Będziemy robić warsztaty cyjanotypii i te są ogólnodostępne, bo te, które były wczoraj, były na zapisy, one były w ramach innego projektu, a tutaj będziemy robić zielnik. I tutaj Łukasz Szybkowski, też z ramienia Radomskiego Towarzystwa Naukowego, będzie opowiadał o roślinach, o tym, co jest pożyteczne w mieście, po co one są, co nam dają, jak wyglądają i jak sobie żyją, i będziemy robić tą tradycyjną metodą, właśnie tradycyjny zielnik, a ja będę prowadzić warsztaty kolażu, na które też mam materiały i narzędzie dzięki uprzejmości Fundacji Uwaga Śmieciarka Jedzie. A na sam wieczór o 20 będą bajki z rzutnika. Nie wiem, czy państwo pamiętacie bajki z rzutnika, i Łukasz Szybkowski będzie do tego robił narrację, będzie czytał i będą też dźwięki różne.
9: My jeszcze pamiętamy. Dużo można by było z tobą rozmawiać na ten temat. My rzeczywiście tę audycję nadajemy z twojej pracowni pod Skosem. Tutaj się spotykamy na Narwańskiej 7. Tu można powiedzieć twoja dusza, twoje skarby, bo jesteś też miłośniczką retro i chciałabym to powiedzieć, chyba twoje drugie imię to jest retro, vintage, czasy PRL-u właśnie i ta moda z tamtych lat. Sama taka jesteś, wyrwana z tamtych lat. To powiedz jeszcze krótko o tej twojej pasji, o tej twojej miłości.
11: Znaczy tak, nie lubię określenia, że jestem wyrwana z tamtych lat, bo absolutnie nie jestem. Jestem zupełnie nowoczesna, lubię multimedia, cyfry, nowe telefony, nowe zdobycze techniki. To jest mój świat, ale ubieram się retro. Z jednej strony ze względów etycznych, ponieważ już mamy tyle ubrań, że na kilka pokoleń nam wystarczy i dobrze nosić to, co już zostały wyprodukowane. Druga kwestia, że te ubrania są fajniejsze, lepszej jakości, część z nich, bo nie wszystkie oczywiście, są kolorowsze, no i są takie, jakich nikt nie ma. W czasach sieciówek, ludzi ksero, ja lubię się wyróżniać, lubię wyglądać inaczej niż wszyscy, stąd ta moja pasja do mody. No mówię, plus jeszcze to, że kupowanie ubrań z drugiej ręki, ten drugi obiekt, nawet nie tylko kupowanie, ale też to, że dostaję te rzeczy. No to jest warte, tak? I po prostu stąd ta moja kolekcja. No z trzeciej strony interesuje mnie design każdy od lat 50. do 90., w tym no, kicz, bazony i inne rzeczy.
10: Na zakończenie jedno pytanie. Wiem, że trudne. Masz swoje zdjęcie ulubione, do którego powracasz i którym byś chciała się pochwalić, że wow, to jest to, co dla mnie jest najważniejsze.
11: Co tydzień inne. Mam projekty, które lubię, czyli te moje galaktyki.
9: Będzie można je zobaczyć na wystawie, bo też szykujesz wystawę we wrześniu.
11: Tak, we wrześniu albo 18, albo 19 września, to jeszcze potraktujemy, bo nie znam swojego planu lekcji w szkole, więc to jest zawsze ten mankament pracy nauczyciela. Ostatnio galaktyki, ale teraz mam projekt, który się nazywa Kosmiczne Jajo i zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Ja się zajmuję fotografią martwych natur. Rzadko robię zdjęcia na zewnątrz. Kiedyś byłam fotoreporterem, ale obecnie tylko głównie robię zdjęcia w studio.
9: Dziękujemy za to spotkanie. Karolina Falkiewicz była gościem audycji Mięta przez Rumianek.
11: Dzięki.
8: Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

Jeszcze książka przed nami. Książki z plusem to za kilka chwil dosłownie, bo jeszcze patrzę w kalendarz muzyczny. Kilka ciekawych dat związanych z urodzinami wielkich artystów, śpiewających artystów. Robert Plant ma dzisiaj urodziny. Tak, wokalista grupy Led Zeppelin, chociaż ostatnio wydał swoją solową płytę, od czasu do czasu właśnie tak robi. Phil Lynott też urodził się w 1949 roku. To irlandzki wokalista, kompozytor i przede wszystkim gitarzysta basowy i lider zespołu Thin Lizzy. Whiskey in the Jar to moja ulubiona piosenka tego zespołu. Kiedyś kupiłem płytę z całym zestawem różnych piosenek tego zespołu dla tej jednej. Tak to kiedyś bywało, że człowiekowi się coś wyjątkowo spodobało i wtedy kupował całą płytę. No i jeszcze dwie osoby chciałbym wspomnieć, bo nad Haiti w wieku 41 lat, właśnie 20 sierpnia zmarł na zawał serca francuski piosenkarz Joe Dassin. I jeszcze jedna, no też smutna data, bo też odszedł właśnie 20 sierpnia po długiej chorobie. Miał 78 lat. Piotr Szczepanik, piosenkarz, aktor. No i zostawił mnóstwo wspaniałych piosenek, takich niezapomnianych, takich na przykład jak chociażby ta. Pamiętacie? Goniąc kormorany? Pewnie. Piotr Szczepanik.

0: reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
0: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Wczoraj, kiedy rozdałem ten zestaw książek o księdzu Kotlarzu, były kolejne telefony, czy jeszcze będą, no to poszukałem, znalazłem. Może nie zestaw trzech, ale dwie na pewno. Broszura taka rozbudowana troszkę, ale też książka. Książka Byłem z tymi ludźmi. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza. No to w tym tygodniu umówmy się, że jeszcze takie książki będę chciał wam dać. Jeżeli was interesuje historia tego wyjątkowego kapłana diecezji sandomierskiej, który pełnił funkcję proboszcza w parafii Pelagów, był duszpasterzem, organizatorem uroczystości kościelnych, ale przede wszystkim pojawił się trochę przez przypadek na proteście robotników 25 czerwca 1976 roku, a później pojawiły się jego kazania, w których apelował o poszanowanie godności uczestników radomskiej rewolty, represjonowanych przez władzę. Był nękany psychicznie, został dwukrotnie pobity na plebanii przez tak zwanych nieznanych sprawców, zmarł. No właśnie, dwa dni temu była rocznica 18 sierpnia 1976 roku. Mam taką książkę, Byłem z tymi ludźmi, czyli życie i działalność księdza Romana Kotlarza oraz taka broszura do tego o księdzu Romanie. Mój numer 48 360 83 37.

Książka dla Teresy, książki w sumie, dwie książki dla Teresy, jako pierwsza zadzwoniła. No i w ten sposób dobiegł końca nasz popołudniowy, czwartkowy program Radia Plus Radom. Ja już dziękuję za spędzenie ze mną tych kilku godzin, no ale przede wszystkim z waszą ulubioną muzyką. Przypominam, dziś dzień wyznawania miłości. No to jeszcze można to zrobić. Każda pora jest dobra i nie tylko dzisiaj to róbmy. Jeżeli chcemy komuś zrobić przyjemność, niespodziankę, powiedzmy mu: kocham cię, i to będzie najlepsze wyznawanie miłości. Jeżeli nie umiecie, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, proszę bardzo, podpowiedź na zakończenie mojego programu, czyli grupa Mana. Kocham cię, kochanie moje. Wojtek Saj, kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Przed nami holenderski duet numer uno i Tora Tora. Potem duet Erasure i Ola Moore.

Za nami duet Erasure, a przed nami formacja Monte Cristo w utworze Lady Valentine. W tym miksie będzie również holenderski duet fantastyki Mariano Mas, a także włoski duet Righeira i Notengo Dinero.

0: wakacyjnym klimacie duet Rigueira utworem Notengo Dinero zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a otwiera go B-Boy utworem Catch the Fox. Potem duet Radiorama i Desire, będzie też Kuzato w nagraniu Stobolando Conte.

To był Kuzato i Stovolando Conte, a teraz już Holly and the Congo Band w utworze African Man. Będzie też Lee Marrow i jego kolejny wielki hit zatytułowany Don't Stop the Music. Potem Mr. Dream i Aaron.

Za nami Mr. Dream, a przed nami Sun Ray w utworze Comanchero. Potem utwór z repertuaru Gazebo, a Like Chopin w wykonaniu formacji VIP. Będzie też duet Marks i Spencer i ich wersja hitu Stay.

Za nami Marks i Spencer, a przed nami grupa Novecento w utworze I Need You. Na koniec tego miksu Martin King i utwór zatytułowany San Francisco.

0: był Martin King i San Francisco i tak zakończył się drugi dzisiejszy mix.
1: Reklama. Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnych klimatach John Secada, Just Another Day, potem Lucia i Marinero.

była Lucia i Marinero, a teraz dwa utwory połączone w całość, czyli Dla Kolegiala i Lais La Bonita, a śpiewać będzie Michaela. Potem włoska grupa Massara i oryginalna wersja przeboju Margarita, a także grupa Boney M i ich wersja hitu Kalimba de Luna.

0: zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny wakacyjny miks. Na początek W i jego wersja hitu grupy Blondie, Heart of Glass. Potem Ice MC, Think About The Way. Będzie też Korona, The Rhythm of the Night.

To była Korona, ponownie W, tym razem w utworze Run To Me. A potem formacja Saturday Band, która przypomina nam utwory She Has A Way, Dancer, Megatron Man i Menergy.

To były utwory m.in. z repertuaru Patryka Cowleya, a to była formacja Saturday Band. Przed nami Savage i jego wersja utworu Strange Love grupy Depeche Mode. Potem Savage i Don't You Want Me, będzie też Savage w kolejnych dwóch wielkich hitach Don't Cry Tonight i Only You, ale tym razem w takich klubowych wersjach z lat 90. ubiegłych.

0: Savasz swoją taneczną wersją utworu Only You zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Środzki, do usłyszenia już jutro, tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

воскрешу.